0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 106,2.

0: No nie ma się co oszukiwać. Czwarty raz w tym tygodniu nic nam się nie chce, a to może oznaczać tylko jedno. Czwartek mamy, kochanie, kochani, i jutro, jutro będzie naprawdę dobrze. Iwona Barańska,
1: Piotr Jaworski,
0: witamy bardzo gorąco i donosimy, że mamy punktualnie godzinę 6. 11 czerwca dzisiaj w kalendarzu i to jest ten wspomniany czwartek, a skoro pełna godzina, to wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
2: Wieczorem początek piłkarskich mistrzostw świata. Przybywa pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Papież, tłumy i fajerwerki. Wielkie otwarcie najwyższej wieży Sagrady Familii w Barcelonie. Zaczynamy odliczanie. Wieczorem w Meksyku rozegrany zostanie pierwszy mecz piłkarskich mistrzostw świata. Reprezentacja Meksyku zagra z RPA. Jest pięknie, wszyscy są uprzejmi. Najważniejsze, że ludzie się jednoczą. To największa impreza sportowa na świecie. Mundial jest domem futbolu. Tak mówią kibice w oczekiwaniu na mecz otwarcia. A podczas samej ceremonii kibiców powita aktorka Salma Hayek, a główną gwiazdą sceny będzie Shakira.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
2: Prawie 9 godzin z małymi przerwami trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Prezes PiSu odpowiadał na pytania w śledztwie dotyczącym domniemanego oszustwa przy projekcie deweloperskim znanym jako Dwie Wieże. Doniesienie w tej sprawie złożył adwokat Roman Giertych, pełnomocnik austriackiego biznesmena, który miał stracić na inwestycji ponad 1 000 000 euro. Wszystko wskazuje na to, że postępowanie niebawem się zakończy. Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego było ostatnim zaplanowanym działaniem śledczych. Niebezpiecznie rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. Na boreliozę do maja zachorowało o 1/5 więcej osób niż rok temu. Na odkleszczowe zapalenie mózgu o prawie 1/3 więcej, mówi specjalistka chorób zakaźnych profesor Joanna Krzowska-Firwych.
4: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rokrocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
2: Główny inspektor sanitarny przypomina, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepienie. Zachwyt w Barcelonie. 120 tysięcy osób zgromadziło się wczoraj wokół Sagrady Familia, gdzie papież Leon XIV odprawił mszę i zainaugurował jej najwyższą wieżę. Uczyniła bazylikę najwyższym kościołem świata. Uroczystości zakończyło muzyczno-świetlne show i pokaz fajerwerków. Sagrada Familia jest jednym z najczęściej odwiedzanych kościołów świata. Co roku przyciąga około 5 000 000 turystów.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
5: Rusza przebudowa ulicy Świętej Jadwigi i Marii Konopnickiej w Złotoryi. Przed nami kilka miesięcy czasowych utrudnień w ruchu, ale po zakończeniu inwestycji ulice zyskają nową nawierzchnię, odnowione chodniki. Prace rozpoczną się od Świętej Jadwigi. Roboty obejmą krzyżówkę z ulicą Konopnickiej przy kanalizacji deszczowej, a potem chodniki i jezdnia.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Pochmurno i deszczowo dziś w regionie karkonoskim, jak i w samej Jeleniej Górze. Na termometrach w najcieplejszej części dnia zobaczymy 15 stopni. W nocy temperatura nie spadnie poniżej 7. Chwilami przyspieszy też nieco wiatr. Ciśnienie natomiast wahaniami nie powinno mocno wpływać na samopoczucie osób, które odczuwają zmiany na barometrze. Poprawa pogody zdaniem synoptyków już jutro od samego rana. Wtedy pojawi się słońce i 16 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po 6 poznacie najgorszą transakcję płatniczą w historii ludzkości i nareszcie docenimy promki na masło.
3: Tak jest. I na łopatkę oczywiście. Po 6 będziemy się też zastanawiać, czym by się tutaj pobawić, jak nikt nie będzie widział. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W czwartek witamy, 4 minuty po godzinie 6 i gramy Genesis Land of Confusion.

0: Never Never Comes, tak wam gramy o poranku w czwartek. No ten tydzień trwa tak długo, że mamy wrażenie, że ten weekend nigdy nie nadejdzie, ale on będzie już jutro. Póki co, słuchacie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry w czwartek, 11 dzień czerwca mamy, no i czas zajrzeć teraz do kalendarza.
1: Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zabawy oraz Dzień Rysia.
2: No i tutaj musimy przypomnieć, że wszystkie rysie to fajne chłopaki, a rysiu składu najbardziej, najlepszy, najfajniejszy, najlepszego.
1: Dzisiaj mamy także rocznicę pierwszej transakcji bitcoinem. 16 lat temu za dwie pizze zamówione w USA zapłacono 10 tysięcy bitcoinów. Po ówczesnym kursie było to jakieś 25 zł, a dzisiaj to mniej więcej 2 miliardy 250 milionów.
0: No i dlatego do dzisiaj ta pizza odbija się czkawką.
2: No, żeby tylko. A co u Państwa, słuchaczy kochanych, na śniadanie? Pizza, parówki, a może jednak kawior? Albo chociaż kawa. 22, 4, 4 i 3, 0. Zadzwońcie do nas, dajcie znać, czekamy na Was. Zaczynamy apel poranny, a w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry śpiewać będą Sean Paul i Sasha.
3: Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them, say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come see.

0: Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, autor mundialowego przeboju z 98 roku, czyli piosenki La Copa de la Vida. No a w tym roku hymn śpiewa z kolei Shakira, a piosenka nosi enigmatyczny tytuł Daj Daj. No i będzie jej można dzisiaj posłuchać, bo o 21:00 pierwszy mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej, a Meksyk zagra z RPA. Dzień dobry, 19 minut po 6:00.
1: Dzień dobry, tu chcieliśmy tylko przypomnieć, że wtedy, kiedy Ricky Martin zaśpiewał hymn mundialu, Polaków też na nim nie było.
0: No i tam nic się nie stało.
1: Nic się nie stało, oczywiście. 20 minut po 6:00, Kaja i Bregowicz, prawy do lewego, lewy do prawego i jakoś tam do łazienki, do kuchni, do kawy dojdziemy. Bądźcie z nami, posłuchajcie tego kawałka w radiu. Złote przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
10: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
11: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
10: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
11: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
10: To z Tauronem.
11: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.

0: uprzejmie donosimy, że do lata zostało dokładnie 10 dni, a Donna Summer już dziś w Radiu Złote przeboje na dzień dobry. No i dzisiaj zaczyna się także mundial, na którym naszych niestety nie ma, ale może jednak znajdzie się jakiś głos pełen energii i optymizmu. 2244430, zaczynamy apel poranny. Halo, dzień dobry, kto tam?
1: Witam, Artur z tej strony.
0: Cześć.
1: Szczerze powiedziawszy, mnie piłka wcale nie interesuje, a najciekawsza sprawa jest taka, że dopiero na studiach, chyba na czwartym roku, koledzy mi wyjaśnili, co to jest mundial.
2: Ojej.
3: Niestety w tym roku ta wiedza, zwłaszcza dla polskich kibiców, zupełnie się jest niepotrzebna.
2: Nic się nie
4: stało. Absolutnie, nic się nie stało. Tak, a jeśli chodzi o kultowy spalony, to jeszcze dodajmy, że spalony może być boczek na grillu. I bardzo dziękujemy za uwagę. 22 44 30 to jest numer dla spóźnionek na czwartkowy apel poranny. Choć lepiej spóźnić się do roboty, za to punktualnie z niej wyjść. Polecamy i gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Son of Jamaica, Goombay Dance Band. 2 minuty po 6:30.
5: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stared my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream. Dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: Urszula, nasza kochana z porannymi czwartkowymi pretensjami, zawsze znajdzie się jakaś rysa na szkle, jak słyszeliśmy w tej piosence, choć jest taki jeden dzień w tygodniu, w którym wszystkie rysy znikają, ten dzień nazywa się piątek i nadejdzie jutro, przypomina radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 20 minut będzie siódma.
1: Padało, pada albo będzie padać niestety, warunki drogowe niełatwe, no i za chwilę sprawdzimy, jak wyglądają utrudnienia w drodze do pracy, a później zagrają dla nas Tom Petty i The Heartbreakers. Zostańcie z nami.

0: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
0: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Reklama.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Niezależnie od pory dnia, prace drogowe w regionie karkonoskim mogą utrudniać nam dotarcie do celu i warto brać na nie poprawkę. Chociaż o tej porze jeszcze zbyt wielu samochodów na jeleniogórskich skrzyżowaniach nie ma. No ale godziny szczytu przed nami. Prace drogowe m.in. w Szklarskiej Porębie na Bronka Czecha.
14: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
13: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Świętujemy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy. Każdy to lubi, tylko jakoś głupio się przyznać, prawda? No to my obiecujemy, że nikomu nie powiemy, a wy zadzwońcie i odpowiedzcie na takie oto pytanie. Gdybyś wiedział, że nikt nie patrzy, to w co byś się pobawił?
2: Ja chętnie poskakałabym jak kiedyś w gumę, ale boję się o to moje lewe kolano. Boję teraz już naprawdę.
3: Ja z kolei pojeździłbym zdalnie sterowanym samochodzikiem.
1: No ja bym zbudował domek na drzewie, ale boję się, że już nie ma takich dużych drzew, które by to wytrzymały.
3: A ty, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, gdybyś wiedział, że nikt nie patrzy, to w co byś się pobawił? Zadzwońcie pod 224430 albo napiszcie na poranek@złoteprzeboje.pl, a za najlepszy pomysł będzie oczywiście nasza złota kawa w prezencie.
1: Gdybyś wiedział, że nikt nie patrzy, to w co byś się pobawił? 224430.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Jest power, jest moc, no jasne, bo jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 4 minuty będzie godzina 7. Dobrze jest zacząć dzień dobrymi wiadomościami. No i mamy takie, kochani.
1: Na stacjach paliw dzisiaj nieco taniej. Maksymalne ceny na dzisiaj przypomnę już za chwilę w wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Reklama.
13: Mamy 11 czerwca i to jest czwartek, punktualnie 7, a w radiu Złote Przeboje Wiadomości, które przedstawi Iwona Barańska.
14: Marcin Kierwiński zostaje, Sejm odrzucił wotum nieufności PiSu. Na stacjach paliw dziś nieco taniej. Wybrano projekt nowej fontanny na rynku w Krakowie. Kolejna nieudana próba odwołania szefa MSWiA. Sejm głosami rządzącej koalicji odrzucił wniosek PiSu o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. Zarzucał mu m.in. chaos w podległych służbach, braki kadrowe w policji czy nieudolność w czasie akcji dywersji i serii fałszywych alarmów. PiS 2 lata temu też próbował odwołać Marcina Kierwińskiego. Na stacjach paliw dziś nieco taniej. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,92 zł, a litr oleju napędowego 6,43 zł. Jeszcze do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. W tym tygodniu powinna zapaść decyzja, czy zostaną przedłużone. W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka powstanie ośrodek skupiony na diagnostyce i leczeniu chorób mózgu u dzieci. To wspólny projekt Fundacji TVN i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra kupi nowoczesny sprzęt, mówi Jerzy Owsiak.
15: 3-teslowy rezonans magnetyczny. Do czego on służy? Do usuwania guzu w mózgach dzieci. Jest to urządzenie niezwykle nowoczesne. Jest tylko kilka na świecie takich urządzeń.
14: Urządzenie kosztuje 16 milionów złotych. Ma zacząć działać za 15 miesięcy. Wiadomo już, jak będzie wyglądać nowa krakowska fontanna na rynku. Jury wybrało projekt. To praca Michała Gdaka. Opisuje ją członek jury Jan Tutaj.
16: Dookoła ma układ siedziska będącego taką kwadratową ramą. W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat. Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
14: A jak to w rzeczywistości będzie wyglądać, zobaczymy w ciągu niecałych 2 lat.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
18: Mateusz Stanicki, zapraszam. Dziś w Meksyku ruszają piłkarskie mistrzostwa świata w piłce nożnej. To największa tego typu impreza w historii, bo w zmaganiach weźmie udział aż 48 drużyn podzielonych na 12 grup. Na początek jeden z organizatorów imprezy, Meksyk, podejmie Republikę Południowej Afryki. Zanim się to jednak wydarzy, przed nami ceremonia otwarcia, której główną gwiazdą będzie Shakira. Polscy siatkarze pokonali w chińskim linii Kubę 3-0 w swoim pierwszym meczu Ligi Narodów. W innych spotkaniach Chiny przegrały ze Słowenią 2-3, a Japonia pokonała Ukrainę 3-0. Do niespodzianki doszło w pojedynku wicemistrzów świata Bułgarów, którzy przegrali z Belgami 1-3. Dziś o 14:00 biało-czerwoni zmierzą się ze Słowenią.
17: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
7: Do jutra korzystać będziemy jeszcze z autobusowej komunikacji zastępczej, jeżeli mowa o linii kolejowej na odcinku Jelenia Góra, Szklarska, Poręba Górna. Potem takie utrudnienia czekają nas jeszcze we wrześniu. Jeśli mowa o stacjach dolnej i średniej, to przystanki są oddalone od PKP, zatem warto wziąć to pod uwagę.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Nie więcej niż 15 stopni zobaczymy dziś na termometrach w Jeleniej Górze w najcieplejszej części dnia. W nocy temperatura nie spadnie poniżej 7. Będzie pochmurno i deszczowo w regionie karkonoskim. Chwilami przyspieszy też nieco wiatr. Ciśnienie za to wahaniami nie powinno mocno wpływać na nasze samopoczucie. Deszcz potowarzyszy nam do wieczora. Poprawa pogody już jutro. Od samego rana w prognozie mamy słońce, a w ciągu dnia maksymalnie 16 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
2: Dzień dobry. Po 7 wystąpi kiełbasa dla ludu, czyli taka, co dymi na grillu jak turbo diesel. To nie są żarty, to są fakty. Posłuchajcie sami.
3: No i po 7 będą także czwartkowe rozmówki polsko-polskie, a w nich słowo, które bardzo lubimy, czyli promocja. Ale akurat nie to na masło. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Dokładnie 4 minuty po 7 gramy Fun Factory. Let's go!

0: Tak was budzimy w czwartkowy poranek w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 11 minut po 7 zagrała dla nas Madonna. No i mamy dla was teraz wiadomość z kategorii szok, niedowierzanie i tego nie wiedzieliście na pewno.
1: Czy wiedzieliście, że Volkswagen produkuje nie tylko samochody, ale także kiełbaski?
0: Jak to?
1: Tak, one nazywają się currywurst, mało tego. Traktowane są przez producenta jako części zamienne i są tak popularne, że sprzedaje się ich więcej niż samochodów.
2: Nieźle, nieźle.
1: A widzieliście kiedyś takie kiełbaski w Polsce?
3: Nie widzieliśmy, niestety nie widzieliśmy, ale może dlatego, że ciężko znaleźć używane w dobrym stanie. David Bowie teraz, Let's Dance, zajmijmy się tupaniem nogą, ruszaniem rączką. Można nawet zaryzykować zimny łokieć, ale na własną odpowiedzialność. Robimy głośniej, ruszamy do roboty. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry, 12 po 7.

0: tytuł tej piosenki doskonale opisuje to, co dzieje się dzisiaj w pogodzie. No bo to jest jedna wielka, absolutna tragedia. Bee Gees dla nas zagrali w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Dokładnie 20 minut mamy po siódmej.
1: No a już za 10 minut nasze czwartkowe rozmówki polsko-polskie, a w nich wytłumaczymy szanownej młodzieży, czym była kiedyś promocja i co miała wspólnego z paskiem.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Startuj.

0: Oddaj głos już dziś.
1: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
2: Reklama.

0: polsko-polskie.
1: Dzisiaj w cyklu łączącym pokolenia mamy słowo na czasie, które zna absolutnie każdy, choć nie każdy wie, jak wieloznaczne potrafi być. A jest to słowo promocja.
2: Najbardziej nas elektryzuje, kiedy promocja oznacza obniżkę cen, czyli sprzedawanie czegoś na specjalnych, korzystnych dla kupującego warunkach. No nie zna życia, kto nie skorzystał z promki na masło albo kawę.
3: Ale pod koniec roku szkolnego ważniejsza jest inna promocja, ta, która oznacza uzyskanie przez ucznia świadectwa pozwalającego przejść do następnej klasy.
1: Uczeń w promocji za promocję uzyskuje po prostu święty spokój na kolejne 2 miesiące. Dawniej ten system często bywał bardziej skomplikowany.
2: Tak jest. W czasach młodości naszych rodziców, jak była promocja z paskiem, to była promocja w postaci nagrody. A jak promocji nie było, to był pasek w promocji.
0: Rozmówki polsko-polskie.

0: Niech wam ze mnie kochasz. Piosenka z wakacyjną miłością w tle, proszę państwa. Na razie to do wakacyjnych miłości musimy doczekać, do ich zakończenia. To jeszcze się może wiele wydarzyć, więc nie roztrząsajmy tematu. Po prostu cieszmy się fajnymi kawałkami. Tylko takie wam gramy w radiu. Złote przeboje na dzień dobry. Za 19 minut będzie 8.
1: Sprawdzimy za chwilę, czy zdążycie do pracy na 8, ale to właściwie i tak nieważne, bo ważne, żebyście dzisiaj zdążyli na 21 na otwarcie mundialu. A muzycznie... za chwilę m.in. Bryan Adams. Zostańcie z nami.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Reklama.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Coraz więcej samochodów na drogach regionu Karkonoskiego i ulicach Jeleniej Góry. Nieraz nie dwa przyjdzie nam teraz zdjąć nogę z gazu na dojazdach do najpopularniejszych jeleniogórskich skrzyżowań. Policjanci natomiast pieszym przypominają o noszeniu odblasków, które poprawiają naszą widoczność i tym samym zdecydowanie bezpieczeństwo.
8: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy, no i mamy taki oto temat do przegadania. Gdybyś wiedział, że nikt nie patrzy, to w co byś się pobawił? Kolekcja elektryczna, może lalki Barbie, a może zakurzona kolekcja resoraków? 2244430.
2: Gdybym mogła się pobawić w coś, czego w tej chwili nikt by nie widział, to zebrałabym moje przyjaciółki, weszłybyśmy pod balkon w bloku, w którym kiedyś mieszkałam, i bawiłybyśmy się naszymi lalkami.
3: Ja to najchętniej bym sobie poskakał po błocie.
4: W pikuta na pewno. W jakiejś klasy skakam.
5: Jakbym mógł i żeby nikt nie widział, z chęcią pograłbym z kolegami w kacle. Jak to na tych czasów.
1: Dobry pan.
6: Ojej, pięknie to wszystko brzmi, ale mamy nadzieję, że nie koniec. A ty, gdybyś wiedział, że nikt nie patrzy, to w co byś się pobawił? Zadzwońcie pod numer 22 44 30 albo napiszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl, a za najlepszy pomysł będzie nasza złota kawa w prezencie. 22 44 30.
0: Mamy temat.

0: Księżniczka popu Britney Spears w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. My tak liczymy i wychodzi, że przez najbliższe 39 dni będą się u nas pojawiały wiadomości, które śmiało możemy zaczynać od słów: nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
1: Wieczorem w Meksyku rozegrany zostanie pierwszy mecz piłkarskich mistrzostw świata.
0: No właśnie.
1: Meksyk zagra z RPA. Kto jest faworytem tego spotkania? Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 8.
2: Autopromocja.
3: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
4: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
4: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
3: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Reklama.
0: 11 czerwca mamy w kalendarzu, to jest czwartek, jest ósma. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Startuje mundial. Meksyk i RPA otworzą dziś piłkarskie święto. 3% podwyżki to za mało. Związkowcy krytykują rząd. Taksówki nie dla przestępców. Rząd szykuje nowe przepisy. Na ten moment czeka cały piłkarski świat. Dziś pierwszy mecz mundialu. Na legendarnym stadionie Azteca Meksyk zagra z RPA. Ceremonię, która poprzedzi spotkanie, otworzy aktorka Salma Hayek, a gwiazdą muzyczną będzie Shakira. Meksykanie są w dzisiejszym meczu faworytem, co słychać już na ulicach.
18: We have a chance!
1: Mamy szansę. Niech żyje Meksyk.
18: Aquí estamos por México.
1: Mecz otwarcia mundialu o 21:00. Setki zatrzymanych osób, podpalone domy i samochody, ranni policjanci. To bilans trwających od poniedziałku w Belfaście, w Irlandii Północnej, antyimigranckich zamieszek. Zamieszki wybuchły po ataku nożownika uchodźcy z Sudanu na pracownika ochrony zdrowia. Premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer, nazwał sam incydent odrażającym, ale też zaapelował o spokój, bo reakcja służb jest i będzie stanowcza. Chcę powiedzieć jasno, akty przemocy i podpalenia są całkowicie nieuzasadnione. Polski konsulat w Belfaście zaapelował do Polaków o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie miejsc, w których może dojść do starć i zamieszek.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Związkowcom nie podobają się rządowe plany podwyżek pensji minimalnej i płac w budżetówce. W obu przypadkach rząd planuje na przyszły rok 3% wzrosty, mówi wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin.
19: Gniew pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę coraz większy. Dowodem na to na przykład sytuacja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego.
1: Związkowcy domagają się zarówno większych podwyżek płacy minimalnej, jak i większego wzrostu płac w budżetówce. Ministerstwo Infrastruktury planuje zaostrzyć wymogi dla kierowców taksówek spoza Unii Europejskiej. Jak informuje Rzeczpospolita, przy ubieganiu się o licencję będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności nie tylko z polskiego rejestru karnego, ale także z kraju pochodzenia wraz z tłumaczeniem. Resort chce w ten sposób wyeliminować sytuacje, w których osoby skazane za przestępstwa za granicą mogą legalnie przewozić pasażerów w Polsce.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
20: O tej porze zwalniamy na dojazdach do najpopularniejszych karkonoskich skrzyżowań. Mamy też prace drogowe, które dodatkowo utrudniają poruszanie się po okolicy. Rusza przebudowa ulicy Świętej Jadwigi i Marii Konopnickiej w Złotoryi. Przed nami kilka miesięcy czasowych utrudnień w ruchu, ale po zakończeniu komfort się poprawi.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda w Jeleniej Górze.
2: Nie więcej niż 15 stopni w ciągu dnia i do 7 w nocy to temperatura, jaką dla Jeleniej Góry prognozują na dziś synoptycy. Pochmurno i deszczowo w regionie karkonoskim, chwilami przyspieszy też nieco wiatr, ale ciśnienie wahaniami nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Poprawa pogody na horyzoncie już jutro od samego rana. Wtedy potowarzyszy nam słońce, a w ciągu dnia w Jeleniej Górze temperatura nie przekroczy 16 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
3: Dzień dobry. Po ósmej na pewno najnowsza i podobno niezawodna prognoza pogody na lato, no tego trzeba posłuchać.
4: Po ósmej też podpowiemy wam, jak zdobyć zaproszenia na letni, gorący, wyjątkowy koncert Beaty Kozidrak na Zamku w Lublinie. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Polecamy się w czwartek, 5 minut po ósmej, a gra i trąbi zespół Kombi.

0: The Cardigans w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. A ponieważ mało co nas już interesuje poza wakacjami, no to mamy dla Was najnowsze prognozy pogody na lipiec i na sierpień.
1: Oba miesiące będą cieplejsze od normy o 1-2 stopnie. Latem regularnie będziemy mieli 25 do 30 stopni.
0: Fajnie.
1: Czyli czekają nas poważne upały. Najgorętszy prawdopodobnie będzie sierpień, no a lipiec powinien przynosić krótkie chwile orzeźwienia.
2: Tu jeszcze jedna wskazówka dla Państwa słuchaczy kochanych. Prawdziwe upały poznacie po tym, że kukurydza na polach wyrośnie od razu w postaci popcornu. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, a teraz kawałek jak ta kukurydza. Złoty, a skromny. Gold is Pandał Ballet. 12 po 8.

0: zagrali w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Jermaine Jackson oraz Pia Zadora. Pia, jak się okazuje, ma polskie korzenie. Urodziła się w New Jersey jako córka Włocha i Saturniny Zadorowskiej. Dzień dobry, 19 minut po 8.
1: Zadorowska, w skrócie Zadora. Tu radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, a gdyby tak nikt nie patrzył, to co byś się pobawił? Taki temat dzisiaj rozkminiamy sobie wspólnie od rana. Jeśli macie dobry pomysł, to zadzwońcie pod 22 44 30, bo za najlepszy już za 10 minut będzie nasza złota poranna kawa w prezencie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Wundery!
3: Kto?
4: Wundery! Wundery!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska sałata masłowa tylko złoty 79 za sztukę z Kaufland Card Extra. A arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zabawy. No i od rana zbieraliśmy głosy na temat: gdybyś wiedział, że nikt nie patrzy, to w co byś się pobawił? No to czas na podsumowanie, a może być ciekawie.
2: Jakby nikt nie widział, to chętnie bym się pobawił resorakami.
3: Najchętniej bym popływał na krach, czego dzisiaj nikt nie pochwala, ale to była dobra zabawa.
4: Żuła gumę i dmuchała balony, ale takie, że po rozdmuchaniu one się wtedy na nosie kleiły.
5: Co chętnie by się pobawił, to wtedy, gdy spadł deszcz, po ulicy płynęła woda, przy krawężnikach tworzyły się takie strumienie i puszczaliśmy zapałki. Czyja zapałka szybciej dopłynie do kanału i spadnie?
6: Ja bym się pobawiła w sekrety. Robiło się dołki, dawało się papierki, zakrywało to się szkiełkiem, robiło się kopczyk i każdy musiał poszukać, czyj jaki jest sekret.
7: No piękne to i za tę zabawę wręczamy naszą kawę z prowadzącymi na pudełku, ale uprzedzamy, kawę zakopiemy, przykryjemy szkiełkiem i trzeba będzie odnaleźć kopczyk. Dobrze mówię. Bardzo, bardzo dziękujemy za te wszystkie mało dorosłe głosy, a jutro rozgryziemy zdanie: dorośniesz, to zrozumiesz. Ustalimy, co zrozumieliście, jak dorośliście.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Na tani!

0: skoda.pl i oddaj głos już dziś.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Reklama. Złote przeboje w drodze.
8: Miejsca parkingowe, zwłaszcza w godzinach szczytu, są na wagę złota, a z ulic i parkingów strażnicy miejscy w Jeleniej Górze sukcesywnie usuwają samochody porzucone, nieużywane, które nie posiadają na przykład przeglądu, a blokują miejsce. W ostatnim czasie odholowano takie chociażby z Szewskiej, Kostiala, Karłowicza i Mieszka I.
7: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: złoty bilet na Zakochaną w Lublinie.
1: Uwaga, uwaga, drodzy słuchacze Radia Złote Przeboje, mamy dla was ważny komunikat. Mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert naszej radiowej koleżanki.
2: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. To tu usłyszysz największe przeboje lat 80. i 90.
3: Z kolei 31 lipca na dziedzińcu Zamku w Lublinie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Beata Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie, a Radio Złote Przeboje ma dla was podwójne zaproszenia na ten wspaniały koncert.
1: Koncert, który będzie spełnieniem marzeń wokalistki Beaty właśnie. A żeby zdobyć te zaproszenia, musicie wejść na stronę złoteprzeboje.pl i napisać nam, który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged, bez prądu. I dlaczego? No my na przykład bez tego prądu posłuchalibyśmy tego kawałka.
4: Żal mi tamtych
3: Oj, słuchałoby się, słuchało. A wy, który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged i dlaczego? Wejdźcie na złoteprzeboje.pl, napiszcie i zgłoście się do zabawy, a my nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na Zakochaną w Lublinie Beatę do wygrania już dziś o 9.30.

0: To była grupa 49, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Za 4 minuty 9 przenosimy się do naszego studia Meteo. No i mamy wiadomości dynamiczne, gdyż zaczął się sezon grzmotów i łomotów.
1: Dzisiaj znowu burze i znowu alerty synoptyków. Kiedy przestanie padać? Kiedy wrócą upały? Sprawdzimy w wiadomościach po 9. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Czy można sterować urządzeniami za pomocą wzroku? Jak działają medyczne nanoroboty i bioprotezy? Przekonaj się o tym na interaktywnej wystawie Medycyna Przyszłości w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, eksperymenty i fascynujące doświadczenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Odwiedź wystawę Medycyna Przyszłości i zobacz, jak nauka zmienia świat.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej masz.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
12: Reklama. 11 czerwca w czwartek mamy godzinę 9. Jak zawsze o pełnej wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
13: Front burzowy przechodzi przez kraj. Na Podhalu rekordowe opady. Ogień coraz częściej wkracza do lasów. Winna susza. 120 tysięcy osób świętowało ukończenie symbolu Barcelony. Front burzowy przechodzi w tej chwili przez wschodnią Polskę, leje od rana. Mieszkańcy Podkarpacia i Małopolski otrzymali SMS-em alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na Podhalu spadło tyle deszczu, co w ciągu kilku tygodni. Do jutra rana, według obecnych prognoz, powinny przestać obowiązywać pogodowe alerty. W weekend więcej słońca, ale wciąż chłodno, a upały mają wrócić pod koniec przyszłego tygodnia. Prawie 9 godzin z przerwami trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w warszawskiej prokuraturze. Prezes PiSu odpowiadał na pytania w śledztwie dotyczącym domniemanego oszustwa przy projekcie deweloperskim, znanym jako Dwie Wieże, mówi prokurator Piotr Skiba.
14: Decyzje co do dalszego toku postępowania nie zostały jeszcze podjęte. Czekamy na bardzo dogłębną analizę materiału dowodowego.
13: Doniesienie w tej sprawie złożył adwokat Roman Giertych, pełnomocnik austriackiego biznesmena, który miał stracić na inwestycji ponad 1 000 000 euro. Od początku roku do początku czerwca wybuchło aż 4 000 pożarów lasów, aż o 1500 więcej niż rok temu w tym samym czasie. To przez niską wilgotność ściółki leśnej, tłumaczy szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska.
15: Potrzebujemy opadów, ale nie nawalnych, nie burzowych, bardziej systematycznych, ciągłych, do których przyzwyczajeni byliśmy w dawnych czasach, ale potrzebujemy też na przykład pokrywy śnieżnej w okresie zimy, która najlepiej nawadnia glebę.
13: Na działania retencyjne Ministerstwo Klimatu wygospodarowało 450 milionów złotych. 120 tysięcy osób zgromadziło się wieczorem wokół bazy bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie. Papież Leon XIV poświęcił wczoraj ukończoną najwyższą wieżę bazyliki. Ma 172 metry i jest zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego. Teraz to najwyższa bazylika na świecie. Turyści zachwyceni, między innymi ci z Polski.
16: Ile jest tutaj detali, elementów, typowe dla Gaudiego elementy i no, jesteśmy zachwyceni pod wrażeniem na pewno.
17: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować w ogóle. Warto przyjechać i zobaczyć.
13: Budowa świątyni trwa od 144 lat i wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe na zewnątrz i w środku kościoła mają potrwać jeszcze 2 lata.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
19: Mateusz Stanicki, zapraszam. Ruszają emocje, na które kibice piłki nożnej na całym świecie czekali ostatnie 4 lata. Przed nami Mistrzostwa Świata, jakie zaczną się dziś wieczorem meczem jednego z gospodarzy Meksyku z Republiką Południowej Afryki. Zanim zabrzmi pierwszy gwizdek, będzie ceremonia otwarcia. Gwiazdą ma być Shakira. Podobne wydarzenia odbędą się także przed pierwszymi spotkaniami w USA i Kanadzie. Start imprezy dziś o 21:00. Hubert Hurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fuksowiczem 6-3, 6-7, 6-7 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych z Hertogenbosch. Do drugiej rundy awansował za to Kamil Majchrzak, który wygrał z Finem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6.
18: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
18: Pogoda.
13: Sporo deszczowych chmur dzisiaj, ale w drugiej części dnia od Dolnego Śląska zacznie się przejaśniać. Na termometrach od 14 stopni w Gdańsku, 15 w Poznaniu, 17 w Warszawie i we Wrocławiu, do 19 w Białymstoku.
18: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
12: 31 lipca, w samym środku wakacji, Beata Kozidrak zaprasza nas na wyjątkowy koncert. Koncert, który odbędzie się na Zamku w Lublinie, a nazywa się Zakochana w Lublinie.
21: A jeśli wy nieustannie jesteście zakochani w Beacie, no to mamy dla was bilety na ten koncert i już za niecałe pół godziny rozdamy je wam. Warto się zgłosić na złoteprzeboje.pl, tam zaglądajcie, a my tymczasem gramy wam coś od Laskecza. 4 minuty po 9:00.

0: A nie rycz tak w dość wolnym, nie ma co ukrywać tłumaczeniu, brzmi tytuł tej piosenki. Zespół Bonnie M w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry grał i śpiewał. I to jest taka kapela, która opanowała sztukę bilokacji i potrafi grać jednocześnie w kilku miejscach, a w każdym pojawia się kawałeczek oryginalnego składu.
1: A wszędzie oryginalne Złote Przeboje. Oczywiście. A u nas tylko te najlepsze z najlepszych na świecie lat 80. i 90. No i teraz będą włosy i elektryczne gitary. W roku 1992 panowie byli już mega znani, ale nikt jeszcze nie wiedział, jak wyglądają. No i na koncercie w Krakowie nie chcieli ich wpuścić poza kolejką.
0: Tak,
1: elektryczne gitary ze swoimi legendarnymi włosami. Już teraz w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry mamy 11 minut po 9.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.

0: złoty bilet na Zakochaną w Lublinie.
1: 31 lipca na dziedzińcu zamku w Lublinie odbędzie się wyjątkowy koncert Beata Kozidrak Unplugged Zakochana w Lublinie, a radio Złote Przeboje ma dla was podwójne zaproszenie na to wydarzenie.
2: No i nieustająco przypominamy, że ten koncert to jest spełnienie marzeń Beaty Kozidrak. W związku z tym poszukuje się absolutnie wyjątkowe wydarzenie. No a żeby zdobyć zaproszenie, no to na stronie złoteprzeboje.pl piszecie nam, który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged i dlaczego. I na to pytanie odpowiedziała słuchaczka Karolina z Warszawy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Karolina, no to opowiadaj w takim razie, który ze swoich wielkich hitów Beata powinna zaśpiewać bez prądu?
3: No, moim ulubionym, i to jest, byłoby spełnienie moich marzeń, usłyszeć Unplugged w drodze do jej serca. To jest stara piosenka, ale uwielbiam charakter Beaty w niej. I to jak brzmi, i w ogóle cały ten anturaż na dziedzińcu zamku byłby niesamowity.
2: No i ta piosenka sama w sobie, piosenka, która jest dynamiczna, a refren okazuje się romantyczny, spokojny, no piękne, piękne to mogłoby być. No to Karolina droga, słuchaczko nasza z Warszawy, za tę twoją opowieść i propozycję mamy dla ciebie złote bilety na Zakochaną w Lublinie Beatę Kozidrak Unplugged. Będziesz tam, zobaczysz, posłuchasz. Gratulacje.
3: Nie, dziękuję bardzo. To jest moje marzenie, jestem ogromną fanką Beaty.
1: No i jest radość. Miejmy nadzieję, że jeszcze piosenka w drodze do jej serca także na dziedzińcu zamku w Lublinie się pojawi.
2: Jutro
1: znów ktoś z was dostanie od nas podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak Unplugged w Lublinie. Nie czekajcie, tylko wejdźcie już teraz na złoteprzeboje.pl i zgłoście się do zabawy.
0: Złoty bilet na Zakochaną w Lublinie.

0: Radio Złote Przeboje. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Czy można sterować urządzeniami za pomocą wzroku? Jak działają medyczne nanoroboty i bioprotezy? Przekonaj się o tym na interaktywnej wystawie Medycyna Przyszłości w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, eksperymenty i fascynujące doświadczenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Odwiedź wystawę Medycyna Przyszłości i zobacz, jak nauka zmienia świat.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.

0: Niżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: To była grupa The Hooters w radiu Złote Przeboje, ich piosenka pod tytułem Johnny B, czyli po naszemu to będzie Jan B. Jana B tutaj nie mamy w zestawie, ale mamy tutaj komplet innych imion i inicjałów, które chętnie wam teraz przypomnimy.
1: Jest Iwona B, jest Piotr J, a nawet dwóch Piotrów J, Iwona Barańska, tak Piotr Jaborski, Piotr Jakim, pięknie dziękujemy, czwarty uważamy za obudzone, no i witamy już teraz w studiu Gosię Kościelniak.
2: Czyli Gosię K. Witam, zapraszam, a teraz o obwolucie.

0: przepiękny w muzyce rok 1987 i Johnny Hates Jazz. Za 4 minuty będzie godzina 10. Tak, za 4 minuty będzie godzina 10. A wtedy najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar.
5: Zaraz coś posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
9: Mamo, a kto to Pipi?
8: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
10: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
9: To może pójdziemy?
8: Już idziemy.
10: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
17: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Jeleniej Góry.
18: Grzegorz Pałka, zapraszam. Uwaga na oszustów. Ponad 115 tysięcy złotych straciła 96-letnia mieszkanka Jeleniej Góry. Uwierzyła w historię o rzekomej akcji policyjnej i przekazała złodziejom oszczędności życia. Mundurowi apelują o ostrożność w kontaktach z nieznajomymi. Strażnicy miejscy z Jeleniej Góry wymieniali doświadczenia z miejską policją z czeskiego Trutnowa. O szczegółach spotkania po polskiej stronie granicy opowie Ula Miszczak.
19: Rozmawiano o działaniach po obu stronach granicy i była to też okazja do lepszego poznania funkcjonowania służby w Polsce i Czechach. Była to również okazja do określenia obszarów, w których możliwa jest bliższa współpraca. Początek już 25 czerwca w Jeleniej Górze, gdzie na Placu Ratuszowym rozpocznie się akcja Bezpieczne Wakacje 2026. Tu też zaproszeni są strażnicy, jak sami o sobie mówią, z miejskiej policji w Trutnowie.
18: Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja naszych dronów. Spełnił się najczarniejszy z możliwych sportowych scenariuszy. Karkonosze Jelenia Góra spadły do piłkarskiej czwartej ligi, informuje portal Jelonka.com. Białoniebiescy pożegnali się z obecną klasą rozgrywkową.
1: Radio Złote Przeboje.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Pogoda w Jeleniej Górze.
18: Mniej więcej niż 15 stopni dziś na termometrach w Jeleniej Górze w ciągu dnia. W nocy temperatura spadnie do 8. Pochmurno i deszczowo w regionie karkonoskim, chwilami przyspieszy też nieco wiatr, ale ciśnienie wahaniami nie powinno mocno wpływać na nasze samopoczucie. Przelotny deszcz potowarzyszy do wieczora, poprawa pogody jutro z rana, świecić będzie słońce, a w ciągu dnia zobaczymy w Jeleniej Górze do 16 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: No to w oczekiwaniu na promienie słoneczne, które w czerwcu jednak powinny nam towarzyszyć, ale deszcz też kochamy. Gramy największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, jak zawsze. W czwartkowe przedpołudnie także. Gosia Kościelniak, zapraszam. Teraz coś do tańca.

kolejny dzień czerwca. Ja przypominam, że robota, nie zając, wzrost popularności pracy zdalnej i hybrydowej sprawił, że coraz więcej osób rezygnuje z przyjeżdżania do swojego miejsca pracy. Niektórzy decydują się nawet zostać tak zwanymi cyfrowymi nomadami, czyli pracować zdalnie, jednocześnie podróżując po świecie. No oczywiście nie każdy może sobie na to pozwolić, nie każda praca jest taka, ale gdybyście mogli pracować z dowolnego miejsca na świecie, tak się zastanawiam, gdzie ja bym pracowała, gdybym mogła pracować z dowolnego miejsca na świecie. A wy, gdzie byście pracowali? Macie takie miejsce w głowie, w marzeniach? 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Gdybyście mogli pracować z dowolnego miejsca na świecie. Hamak? Na plaży w Grecji? Czy może zupełnie coś innego? 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Do 12 sobie możemy między największymi przebojami lat 80. i 90. o tym porozmawiać leciutko. Teraz Kasia Kowalska.

Wady McCunskauta. Wiem, że wielu z nas zna każde słowo tego wielkiego przeboju na pamięć. Historia Lady Punk rozpoczęła się we Wrocławiu, to był 81 rok. Jan Borysewicz i Andrzej Mogielnicki postanowili założyć zespół. Co ciekawe, wcześniej panowie współpracowali przecież z Budką Suflera. Pierwszym zarejestrowanym utworem grupy była Mała Lady Punk, no i właśnie stąd nazwa kultowego zespołu. W tym roku trasa na 45-lecie grupy i na scenie występuje stały, niezmienny od 32 lat skład zespołu: Jan Borysewicz, Janusz Panasewicz, Krzysztof Kieliszkiewicz i Kuba Jabłoński na perkusji. I coś wam powiem w tajemnicy. Ja Kubę Jabłońskiego znam z dzieciństwa, z lat 80. Chodziliśmy razem na angielski. Radio Złote Przeboje, Sissy Catch.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra. Dwa dodatkowe gratis. Cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czy można sterować urządzeniami za pomocą wzroku? Jak działają medyczne nanoroboty i bioprotezy? Przekonaj się o tym na interaktywnej wystawie Medycyna Przyszłości w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, eksperymenty i fascynujące doświadczenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska Saksonia 2021-2027. Odwiedź wystawę Medycyna Przyszłości i zobacz, jak nauka zmienia świat.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
14: Marian, a gdzie mogę kupić
15: na ten... Na mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty.

0: Robota nie zając.
1: Piję sobie teraz kawę w ten deszczowy w wielu miejscach dzień. U nas za oknem studia, no trochę jeszcze mrzawka. I stoi przede mną fioletowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje z kawą. Lubimy właśnie te kubeczki. Tutaj u nas i z przyjemnością rozszerzamy grono tych, którzy też takie mają. Dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając rozmawiamy sobie o tym, gdybyście mieli pracować z dowolnego miejsca świata, to gdzie byście pracowali? Co byście wybrali?
2: Jak miałbym pracować zdalnie z jakiegoś miejsca na świecie, to w Parku Narodowego Ambuseli, tam gdzie kiedyś Hemingway siedział, pisał swoje książki. Miałem tam okazję być 10 lat temu. Pięknie dookoła lwy, dziewicza natura Kenii. Marianne Kwanza mi pokoja Kenia i wykupowała kartki po safari. A modzia nam kanku badają dietu. Karibu.
1: To Swahili? Nie znam płynnie, ale zrozumiałam chyba, że pojechałeś do Kenii na wakacje z wujkiem i zapraszasz do zwiedzania. Dziękuję. Asante sana. Czekam na wasze telefony i maile 224430. Można też napisać robota@złoteprzyboje.pl. Gdybyście mieli pracować z dowolnego miejsca świata, to gdzie by to było? Za najciekawszą odpowiedź oddam fioletowy kubek Radia Złote Przyboje z limitowanej edycji. 224430.

biała cień przeleciał nad nami, już za chwilkę odsłoni pewnie słońce. Za 4 minuty będzie godzina 11:00, najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z naszego miasta i naszej okolicy.

0: programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
2: Wiadomości z Jeleniej Góry.
3: Grzegorz Pałka, zapraszam. Szklarska Poręba przypomina o segregacji śmieci na miejskim cmentarzu. Z zasadami zapoznał się Paweł Chudzio.
4: Sztuczne kwiaty oraz plastikowe doniczki czy podstawki od zniczy wrzucamy do żółtego pojemnika, ale już szklane obudowy zniczy trafiają do kontenera zielonego. Brązowe są przeznaczone na żywe rośliny, kwiaty czy ziemię z doniczek.
3: Duże boksy śmietnikowe znajdują się przy głównej bramie wjazdowej i przy parkingu od strony lasu. Blisko 6 tysięcy różnego rodzaju interwencji przeprowadzili podczas długiego czerwcowego weekendu. Policjanci na Dolnym Śląsku zatrzymali 283 poszukiwane osoby. Od środy do poniedziałku włącznie funkcjonariusze wyeliminowali z ruchu aż 207 nietrzeźwych kierowców. Podsumowując ten okres i biorąc pod uwagę ilość osób przemieszczających się po drogach Dolnego Śląska, funkcjonariusze stwierdzili, że było dość spokojnie i bezpiecznie. Mandatem z kolei zakończyła się interwencja jeleniogórskich strażników miejskich w okolicy Goduszyńskiej. W niedzielne popołudnie mieszkaniec spalał na podwórku groźne odpady. Mundurowi interweniowali, a ognisko zostało zgaszone.
2: Radio Złote Przeboje.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Pogoda w Jeleniej Górze.
3: Pochmurno i deszczowo dziś w regionie karkonoskim, jak i w samej Jeleniej Górze. Chwilami przyspieszy nieco wiatr. Ciśnienie wahaniami nie powinno mocno wpływać na samopoczucie osób, które odczuwają zmiany na barometrze. Przelotne opady potowarzyszą do wieczora. Pogoda poprawi się jutro z rana. Wtedy zobaczymy trochę słońca nad okolicą, a w ciągu dnia nie więcej niż 16 stopni. W nocy temperatura spadnie do 12.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: Radio Złote Przeboje i nasze wspólne przedpołudnie czwartkowe. Gosia Kościelniak, zapraszam. Rozpoczniemy tę godzinę przebojem Heaven is a place on earth, czyli niebo to takie miejsce na ziemi. To bardzo pasuje do dzisiejszego naszego lekkiego tematu związanego z pracą. Z którego miejsca na ziemi, takiego nieba, które można sobie wyobrazić, chcielibyście pracować?

is Bad. Następca Thrillera był jednym z najbardziej wyczekiwanych albumów dekady lat 80. Oczekiwania wobec kolejnego albumu po Thrillerze były ogromne. No i w końcu 31 sierpnia 1987 roku Michael Jackson wydał 7. studyjny album zatytułowany właśnie Bad. Muzycznie zdecydowanie cięższy, stał się natychmiastowym hitem na całym świecie i w pierwszym tygodniu po premierze płyta sprzedała się w liczbie 7 milionów egzemplarzy. Zadebiutowała na szczycie amerykańskiego Billboardu. Stała się także najlepiej i najszybciej sprzedającym się albumem roku. W ramach promocji Jackson wyruszył w swoją pierwszą solową trasę koncertową Bad Tour. Zarobiła 125 milionów dolarów, co czyni ją najbardziej dochodową trasą koncertową artysty solowego lat 80. Jakież to były piękne lata w muzyce. Teraz Barry Manilow, Copacabana, Radio Złote Przeboje, 9 minut po 11.

0: autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając rozmawiamy sobie między największymi przebojami lat 80. i 90. o tym, gdybyście mieli pracować z dowolnego miejsca świata, to gdzie byście pracowali? Piszecie na adres robota@złoteprzeboje.pl. Paulina napisała, że chciałaby pracować z katedry Notre Dame, z dzwonnicy przy wschodzie słońca, z widokiem na Sekwanę. Jakież to romantyczne jest. Paulina, to jest szał. Rozumiem, że lęk wysokości u ciebie nie występuje, ale jestem też ciekawa, jaka to praca. Dzwonicie także.
2: Dominikana, możliwość do zbierania kokosów. Fajnie by było, bo tam jest fajnie cieplutko, bardzo mi się takie coś marzy.
1: Dominikana. No tak, my lubimy, jak jest cieplutko, a w Polsce jesteśmy wiecznie zmarznięci, prawie wiecznie zmarznięci. 2244430. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji, a rozmawiam sobie do 12:00.

0: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki.

0: Roba pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
1: To może pójdziemy?
2: Już idziemy.
0: Odwiedź świat pipi w Alei Bielany.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

Barbara Streisand śpiewała w Radiu Złote Przyboje za 12 minut południa. Przed nami mega hit z 1999 roku, który już jest Złotym Przybojem, chociaż oczywiście niektórym z nas, ja na przykład tak mam, wydaje się, że rok 1999 to był przed chwilą dosłownie. Został on oryginalnie nagrany i wydany, ten utwór, dwa lata wcześniej, w 1997 roku przez girls band Third Party na ich albumie Alive, a wersja Jennifer Lopez została wyprodukowana na nowo na jej debiutancki album i to właśnie ta wersja stała się światowym hitem. Krótko mówiąc, niewielu pewnie wie, ale Waiting for Tonight to cover Radio Złote Przyboje.

0: I te piękne dźwięki z roku 87 As the Camera Somewhere in My Heart. Za 4 minuty będzie południe czwartkowe i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. Radio Złote Przeboje, zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: kochani.pl i oddaj głos już dziś.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Reklama.
8: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
9: Wiadomości z Jeleniej Góry.
10: Grzegorz Pałka, zapraszam. 96-letnia mieszkanka Jeleniej Góry uwierzyła w historię o rzekomej policyjnej akcji i przekazała oszustom ponad 116 tysięcy złotych. O szczegółach opowie Ewa Pasierbiewicz.
11: Sprawcy działali pod legendą na policjanta, wykorzystując zaufanie seniorki oraz wywierając na niej silną presję. Twierdzili, że jej córka spowodowała wypadek i aby uniknąć kary, musi zapłacić określoną kwotę pieniędzy. Seniorka zapakowała gotówkę do reklamówki. Przez cały czas była utrzymywana w przekonaniu, że bierze udział w tajnej operacji i nie może się rozłączyć ani informować nikogo o sprawie.
10: Po pewnym czasie do jej mieszkania przyszedł mężczyzna, który odebrał przygotowaną torbę z pieniędzmi. Trwa jedna z największych inwestycji wodociągowych ostatnich lat w Złotoryi. Za ponad 5 milionów złotych w trzech etapach powstaje ponad 4-kilometrowa nowoczesna sieć. Zastąpi wyeksploatowane rurociągi z żeliwa i z azbestocementu. A jeszcze w grudniu tego roku planowany jest finał odbudowy mostu w Janowicach Wielkich, który ucierpiał podczas powodzi w 2024. Całość ma kosztować ponad 4 miliony złotych.
9: Radio Złote Przeboje.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Pogoda w Jeleniej Górze.
10: Do wieczora pogoda bez większych zmian. Pochmurno z przelotnym deszczem, miejscami możliwe, że zagrzmi, a na termometrach w Jeleniej Górze maksymalnie 15 stopni. W nocy temperatura spadnie do 8. Chwilami przyspieszy wiatr, ciśnienie nie powinno mocno wpływać na nasze samopoczucie. Jutro z rana pojawi się trochę słońca, a w ciągu dnia na termometrach w Jeleniej Górze nie zobaczymy więcej niż 16 stopni. W nocy do 12.
9: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
13: No i mamy już czwartkowe popołudnie. Dzień dobry, witamy się i z tym popołudniem i oczywiście z Wami ze studia Radia Złote Przeboje, Gosia Kościelniak. Zapraszam na kolejną godzinę. No i mamy dla Was największe przeboje lat 80. i 90., głównie, bo to są nasze ulubione w muzyce lata.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj rozmawialiśmy sobie w naszym cyklu Robota nie zając o tym, że gdybyście mieli pracować z dowolnego miejsca na świecie, to gdzie byłoby to miejsce? Które by to było miejsce? Dzwonicie?
2: Moim takim najbardziej wymarzonym miejscem, gdzie mógłbym pracować, to jest biblijny raj. A że mam na imię Adam, to mi tam jak najbardziej pasował.
3: W związku z tym, że jestem budowlańcem, mógłbym budować zamki na piasku na plaży w Zanzibarze.
4: Mógł pracować z dowolnego miejsca, to wybrałbym niewątpliwie studio radia Złote Przeboje. Obawiłem się często w takiego radiowca. Pozdrawiam, Mateusz.
1: Adam, który chciałby pracować w biblijnym raju. No, tylko że gdyby w raju się pracowało, to nie wiem, czy nie przestałby być rajem. Serdecznie jednak mimo wszystko pozdrawiam was wszystkich, ciebie Adamie także. Wysyłam ci z przyjemnością nasz fioletowy kubek. Może to chociaż cię pocieszy, że na razie nie pracujesz w raju. No a na resztę popołudnia zostajemy z największymi przebojami lat 80. i 90. Teraz Gypsy Kings.

0: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
11: Czy można sterować urządzeniami za pomocą wzroku? Jak działają medyczne nanoroboty i bioprotezy? Przekonaj się o tym na interaktywnej wystawie Medycyna Przyszłości w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, eksperymenty i fascynujące doświadczenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Odwiedź wystawę Medycyna Przyszłości i zobacz, jak nauka zmienia świat.
0: Startuj.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.

I Simply Red w Radiu Złote Przeboje. Ciekawa jestem, czy Simply Red jeszcze zawita do Polski. Bardzo bym chciała, żebyśmy znowu mieli okazję być na ich koncertach. A w tym roku Sandra, ikona muzyki lat 80., znana m.in. z takich wielkich przebojów jak Maria Magdalena czy In the Heat of the Night, aktywnie koncertuje i jej trasa obejmuje też Polskę. Zagra koncerty, zagra serię koncertów w największych halach i w amfiteatrach, między innymi w lipcu w Warszawie, potem jesienią w Łodzi i w Gliwicach. Sandra teraz w Radiu Złote Przeboje. In the Heat of the Night. Poczujmy się znowu jak w roku 1985.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
10: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
11: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
10: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
11: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
10: To z Tauronem.
11: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
13: Mamo, a kto to Pipi?
12: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
14: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
13: To może pójdziemy?
12: Już idziemy.
14: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
15: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktu.

A przed nami artysta, który kiedy miał 16 lat był kompletnie załamany i spłukany, musiał sobie znaleźć pracę i zaczął bardzo uważnie przeglądać ogłoszenia i mimo wielu starań nie mógł wybrać chociaż jednego zajęcia, które chciałby wykonywać. I postanowił sobie, że musi zrobić wszystko, żeby zostać zawodowym muzykiem. Na debiutanckiej płycie For You, a miał wtedy niespełna 20 lat, skomponował, wyprodukował i zaaranżował wszystkie utwory i w dodatku zagrał na 27 instrumentach. Nie mówiąc już o tym, że wszystko zaśpiewał. Prince w Radiu Złote Przeboje.

0: Starship Will Build This City i to był rok 1985, kiedy premierę miał ten właśnie wielki złoty przebój. Za 5 minut będzie godzina 13 i najważniejsze wiadomości, tylko sprawdzone z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Zbliża się 13. czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Mamy już jutrzejsze maksymalne ceny za tankowanie. Pato Streaming będzie karany. Dziś Sejm przyjmie przepisy. Ruszył proces Wenezuelczyka oskarżonego o brutalne zabójstwo Klaudika w Toruniu. Miriam Lipińska, a na początek jutrzejsze maksymalne ceny paliw. I tak za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł 98 groszy, za benzynę 98 6 zł 55 groszy, a za olej napędowy 6 zł 37 groszy za litr, co oznacza, że tankujący benzynę 95 mogą jutro płacić więcej niż dziś. Tańsze będzie natomiast tankowanie benzyny 98 i diesla. Sejm ma dziś przyjąć ustawę o pato streamingu, czyli transmisjach na żywo, w trakcie których dochodzi do wulgarnych, obscenicznych czy brutalnych zachowań. Projekt zakłada kary za rozpowszechnianie takich treści. Celem jest ochrona przede wszystkim dzieci i młodzieży. Przepisy mają szansę zyskać poparcie także opozycji, mówi poseł PiS-u Michał Wójcik.
12: Wszyscy powinniśmy mieć jedno stanowisko, dlatego że patostreaming jest zjawiskiem, które niestety zżera społeczeństwo. I zwłaszcza mówię do młodych ludzi, bo pato streaming dotyka zwłaszcza młodych ludzi.
11: O skali problemu mówiła z kolei Bożena Lisowska z KO, która cytowała wyniki raportu NASK.
13: Wynika z niego, że 37% nastolatków w wieku 13-15 lat przyznało się do oglądania pato treści, a 43% ma z nimi kontakt co najmniej raz w tygodniu.
11: I jak na ironię, wczoraj w Sejmie pojawił się pato streamer, zaproszony tam przez posła Łukasza Mejzę. Teraz Kancelaria Sejmu zapowiada, że będzie dokładniej sprawdzać zapraszanych przez tego posła gości. W Sądzie Okręgowym w Toruniu ruszył proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem doktorantki Klaudii K. Wszystko wydarzyło się w czerwcu zeszłego roku w parku w Toruniu. 24-latka wracała w nocy do domu z pracy. Została kilkukrotnie ugodzona nożem. Mężczyźnie grozi dożywocie. Sąd wyłączył jawność postępowania. Zmieniamy temat. Dla jednych to budynek do wyburzenia, dla innych architektoniczna perełka warta ocalenia. Dworzec kolejowy w Mikołowie znalazł się w centrum sporu między PKP a obrońcami powojennej architektury. Ich zdaniem to jeden z ciekawszych przykładów współczesnego postmodernizmu na Górnym Śląsku, który zasługuje na ochronę. Rozpoczęła się właśnie procedura wpisania obiektu do rejestru zabytków. Autorem wniosku jest Jan Trojan ze Stowarzyszenia Ochrony Architektury Powojennej. Niewiele jest takich budynków, ocenia.
14: Budową właśnie takiej lokalnej twórczości nowoczesnego budynku, który jest równocześnie nowoczesny, równocześnie nawiązuje do lokalnej tożsamości i do lokalnych wzorców kulturowych.
11: PKP przekonuje z kolei, że remont dworca byłby nieopłacalny. Spółka wskazuje na zły stan budynku i brak możliwości dostosowania go do nowej infrastruktury kolejowej. I na koniec jeszcze sport. To będzie Mundial XXL. Dzisiaj ruszają pod wieloma względami rekordowe piłkarskie Mistrzostwa Świata. W turnieju zagra aż 48 drużyn. Dla porównania 4 lata temu rywalizowały 32 reprezentacje. Po raz pierwszy turniej organizują 3 kraje. USA, Meksyk i Kanada. A dzisiaj rekord pobije meksykański stadion Azteca. Będzie pierwszym obiektem w historii, który trzykrotnie będzie gościł mecz otwarcia mistrzostw.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Dzisiaj pochmurno i deszczowo wszędzie i mamy od 14 stopni w okolicach Olsztyna przez 17 stopni maksymalnie w centrum do 18 w Szczecinie i właśnie w okolicach Szczecina możliwe też burze. Jutro podobnie, troszeczkę więcej słońca. Już albo Przebojami lat 80. i 90., a potem już popołudniem zajmie się Jerzy Telesiński. A teraz ABBA na początek godziny.

Cher w Radiu Złote Przeboje, 9 minut po godzinie 13. Przypominam, że złote bilety na Zakochaną w Lublinie czekają w Radiu Złote Przeboje. Podwójne bilety na koncert Beata Kozidrek Unplugged. A to wszystko? Cała ta uczta na dziedzińcu zamku w Lublinie 31 lipca się odbędzie o godzinie 20. I codziennie w tym tygodniu po godzinie 9 dzwonimy do kogoś z bawiących się z nami. Kto odpowiedział wcześniej na pytanie, który utwór Beaty najchętniej usłyszałby w wersji Unplugged i dlaczego? Wybieramy, nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, a zgłaszacie się, kiedy wam jest wygodnie, przez stronę złoteprzeboje.pl.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama. Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Czy można sterować urządzeniami za pomocą wzroku? Jak działają medyczne nanoroboty i bioprotezy? Przekonaj się o tym na interaktywnej wystawie Medycyna Przyszłości w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, eksperymenty i fascynujące doświadczenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Odwiedź wystawę Medycyna Przyszłości i zobacz, jak nauka zmienia świat.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska sałata masłowa tylko złoty 79 za sztukę z Kaufland Card Extra. A arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej. 489 zł. Najniższa cena z 30 dni 699 zł.
10: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

ciekawa jestem, jak z tym jest u was, bo zabawę długi czas traktowano jako coś niepasującego do dorosłego życia, ograniczonego do dzieciństwa albo po prostu zarezerwowanego dla rzadkich chwil wolnego czasu. Uczeni mówią, że dowody naukowe sugerują, że zabawa ma znaczenie również po zakończeniu wczesnych etapów naszego życia i spojrzenie na zabawę jako absolutnie uzasadnioną część dorosłego życia otwiera nowe sposoby myślenia o dobrym samopoczuciu przez całe życie. Zabawa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka i nie znika wraz z wiekiem, chociaż kultura często próbuje ją z naszej dorosłości po prostu wyrzucić. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Zabawy. Namawiam więc prosto z serca do tego, żeby nie mówić sobie koniec zabawy i do roboty. Bo wszystko może być w sumie zabawą. Chociaż teraz całkiem poważnie w Radiu Złote Przeboje, bo miłość to nie żarty. Czasami. Lionel Richie i Hello.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Truskawkowy sezon w pełni, a Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczy łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
8: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich

0: więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: Jak mówiłam dosłownie kilka minut temu, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Zabawy. Mm. Ulubiona zabawa Jerzego. Dzień dobry. Taka z lat 80. i 90. To bawiłeś się w ogóle, czy zawsze byłeś taki poważny?
1: Ja zawsze byłem. Ja się urodziłem, to miałem 14 lat, więc już się tak trochę nie bawiłem, wiesz?
0: Czyli w gumę już nie skakałeś.
1: Nie, ale wiesz co? No? Człowiek na starość dzieci nie je. Czyli
0: jest są szanse i to już niedługo.
1: Tak, coraz bliżej zdecydowanie. To co, jutro spotykamy się tutaj poskakać w klasy i tą gumę, tak? To przecież gumę się skakało. Coś tam sobie przypominam. No ale na razie jeszcze zupełnie poważnie i bez żartów Bengalsi.

0: O tym, że ludzie pragną piękna, przekonywała nas formacja Nieżywych Schabów w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę mówić będziemy o tym, że coraz więcej kleszczy czai się w lesie, w parku czy na łące. O tym, że nie oznacza to od razu zachorowania na boreliozę, ale z czym się wiąże, usłyszycie za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama. Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
13: Mamy czwartek, jest 11 czerwca, pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Posłowie zdecydowali w sprawie ustawy o patostreamingu. Wypadek 6-latka na minikrosie, chłopiec trafił do szpitala. Tabletka dzień po, nadal w pilotażu. Resort zdrowia nie planuje ustawy. Miriam Lipińska. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Nowe przepisy wprowadzają kary za rozpowszechnianie takich treści w internecie. Chodzi o rozpowszechnianie materiałów przedstawiających popełnianie lub pozorowanie popełniania przestępstw, za które zgodnie z kodeksem karnym grozi co najmniej 5 lat więzienia. Ustawa trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Lubelska policja ustala okoliczności wypadku z udziałem 6-latka jadącego minikrosem, czyli mniejszą wersją motocykla terenowego. Do zdarzenia doszło wczoraj w gminie Jabłoń w powiecie parczewskim. Chłopiec zderzył się z samochodem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej. Nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej 34-latce, mówi Ewelina Semeniuk z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.
15: Kobieta pomimo próby zatrzymania pojazdu nie zdołała uniknąć zderzenia. Chłopiec posiadał hełm ochronny i znajdował się pod opieką 42-letniego ojca.
14: Pojazd, którym jechał chłopiec, nie miał odpowiedniego wyposażenia i nie był dopuszczony do ruchu. 6-latka do szpitala zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego. Dostęp do tabletek dzień po, czyli tak zwanej antykoncepcji awaryjnej, pozostanie pilotażem. Tak zdecydował resort zdrowia, który przygotował rozporządzenie przedłużające pilotaż o kolejne 2 lata. Organizacje kobiece walczą tymczasem o ustawę, która da systemowy dostęp do pigułki dzień po we wszystkich aptekach. Ministerstwo przypomina, że poprzedni prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o pigułce dzień po i dodaje, że nie ma pewności, jak w sprawie ewentualnej ustawy zachowałby się Karol Nawrocki. Dlatego pozostaje przy rozporządzeniach, mówi rzeczniczka resortu Anna Choszcz-Sędrowska.
16: W obecnej sytuacji naszym priorytetem jest stabilne utrzymanie działającego mechanizmu, zagwarantowanie tego, że pacjentki nie utracą dostępu do świadczenia.
14: Ale aktywistki zwracają uwagę, że pilotaż wcale tego dostępu nie gwarantuje i że jeśli po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych władza się zmieni, nowej ekipie będzie łatwiej wycofać się z pilotażu niż z ustawy. Za granicą minister obrony Wielkiej Brytanii Brytanii John Healey podał się do dymisji. W liście wyjaśnił, że powodem jego rezygnacji ze stanowiska jest brak pieniędzy na obronność. Healey został ministrem obrony w lipcu 2024 roku. I na koniec wracamy do kraju. Coraz częściej spędzamy czas w plenerze, na spacerze po lesie, parku czy na łące. Wszędzie tam są też one, kleszcze. Ale eksperci uspokajają, że ukąszenie tych pajęczaków nie oznacza od razu zachorowania na boreliozę czy odkleszczowe zapalenie mózgu. A wiele zależy tu jednak od naszej reakcji, gdy znajdziemy kleszcze na ciele, mówi Adrianna Banaszkiewicz-Gałas z giżyckiego sanepidu.
5: Jak najszybciej usunąć. Ja usuwam kleszczołapkami. To jest takie przyrząd do usuwania kleszczy. Nie polecam pensety, bo jednak trudno jest złapać przy samej skórze, trudno jest odciągnąć jednym takim bezpiecznym ruchem. Można go niestety urwać. Na pewno nie panikować, ale obserwować.
14: Dlatego po powrocie do domu ze spaceru warto dokładnie obejrzeć całe ciało, zwłaszcza skórę za uszami, w pachwinach, pachach czy w zgięciach łokci.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Wyraźnie zrobiło się chłodniej. Termometry pokażą dziś maksymalnie 19 stopni. W większości kraju to 16. Najchłodniej dzisiaj na zachodzie, od Szczecina przez Poznań po Wrocław, tylko 14 stopni. Sporo deszczu dzisiaj w wielu miejscach. Gdybyście tak zupełnym przypadkiem zapędzili się w czwartkowych obowiązkach, to przypominam, czekają tu na Was największe przeboje lat 80. i 90. Idealne w tym kołowrotku, bo pomagają przetrwać. Takie na przykład Ace of Base. Proszę bardzo. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

do 15 sierpnia bliziuteńko jak przez sień. 15 sierpnia na poznańskiej Cytadeli zaśpiewa osobiście Robbie Williams. I teraz ciekawostka. Sprawdziłem, bo wcześniej śpiewa w paru miejscach w Hiszpanii, na przykład 3 razy. Na każdy z tych 3 hiszpańskich koncertów bilety są tańsze niż na ten poznański. Halo? Czy Pyry mnie słyszą? Tyle bejmów, co od was? No to się we łbie nie mieści.

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: Reklama.

0: then we will then have some sweet pillow talk and bombastic, really fantastic. Nothing on the box, this is a Mr. Rowe.
1: 1995 rok i Shaggy. W 1995 roku mało wtedy jeszcze znana grupa Backstreet Boys supportowała Shaggy'ego podczas europejskiej części jego trasy koncertowej, natomiast w 2001 roku role się odmieniły. Shaggy supportował boys band podczas trasy Black and Blue. Największe gwiazdy lat 80. i 90. na popołudnie w pracy idealne, no to tutaj u mnie. What's

przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie,

0: roku nowa, nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
3: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
4: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
3: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
4: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
3: To z Tauronem.
4: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
5: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044. www.hydroblokada.pl.

Ostatnie tę piosenkę o zakochanych nastolatkach zaśpiewał już w 1962 roku Brian Hyland, który w 1989 roku zadeklarował, że nie ma nic przeciwko interpretacji Jasona Donovana. Wszystkie akordy były idealne, powiedział nawet. Ja nie mam nic przeciwko Sonic w Radiu Złote Przeboje, dlatego proponuję, posłuchajmy jej razem teraz.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje wracają po 15:00 po wiadomościach, w których powiemy, że są prokuratorskie zarzuty dla członków Gdańskiej Komisji Wyborczej, którzy zamienili głosy oddane w wyborach prezydenckich. Szczegóły za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
2: Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka?
6: Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz.
11: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
12: Mamo, a kto to Pipi?
11: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
13: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
12: To może pójdziemy?
11: Już idziemy.
13: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
2: Reklama.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
0: Słuchajcie Radia Złote Przeboje. W czwartek jest 11 czerwca. Posłuchajmy wiadomości.
14: Miejski monitoring nagrał moment tragicznego wypadku w Bardzie. Sejm zdecydował w sprawie uchylenia immunitetu Sławomirowi Mencenowi. Prokuratorskie zarzuty dla członków Gdańskiej Komisji Wyborczej, którzy zamienili głosy oddane w wyborach prezydenckich. Miriam Lipińska. Są nowe informacje o wypadku, do którego doszło wczoraj w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Zginęli w nim 48-letni ojciec i jego 9-letni syn. Zostali przygnieceni do muru przez rozpędzony samochód, który chwilę wcześniej staranował słupki stojące przy chodniku. Za kółkiem siedział 52-latek. Policja cały czas ustala przyczyny wypadku i sprawdza wszystkie dowody w sprawie, mówi Katarzyna Mazurek z Powiatowej Komendy Policji w Ząbkowicach Śląskich.
15: To miejsce jest wyłożone kostką brukową. Fakt tego dnia padało, droga była śliska, jednakże będziemy się opierać na faktach i ustaleniach, a do tego potrzebne są informacje, których jeszcze po prostu nie do końca mamy.
14: 48-latka i jego syna nie udało się uratować. Kierowca po wypadku trafił do szpitala, przebadano go na obecność alkoholu, był trzeźwy. Bicie, dręczenie zwierząt czy poniżanie innej osoby, jeśli twórca internetowy zrobi to przed kamerą dla zysku lub zasięgów, będzie mógł trafić do więzienia. Sejm przyjął surowe prawo uderzające w patostreamerów. Karalne będzie rozpowszechnianie w internecie treści, na których widać popełnianie lub pozorowanie popełniania przestępstwa.
16: Głosowało 439 posłów, za 419, przeciw 19, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks Karny.
14: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Teraz ustawą zajmie się Senat. A posłowie zdecydowali też w sprawie immunitetu Sławomira Mencena. Chodzi o odpalenie przez niego racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. Wniosek o uchylenie mu immunitetu skierował do Sejmu komendant główny policji, ale Sejm immunitetu Mencenowi nie uchylił. Prokuratorskie zarzuty dla członków Komisji Wyborczej z Gdańska, którzy w wyborach prezydenckich zamienili miejscami wyniki kandydatów i głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego przypisali Karolowi Nawrockiemu, a te oddane na Nawrockiego przypisali Trzaskowskiemu. Wątpliwości potwierdziło ponowne przeliczenie głosów w sądzie. Zarzuty usłyszało 9 członków komisji, mówi prokurator Mariusz Duszyński.
17: Zarzut dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania oraz weryfikacją danych wprowadzonych do systemu EKW.
14: Większość podejrzanych przyznało się do winy, grozi im kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia. I na koniec zmieniamy temat. To szansa dla tych, którym tradycyjne aparaty słuchowe nie pomagają. W Szpitalu Klinicznym w Katowicach rozpoczęto wszczepianie implantów ślimakowych nowej generacji. Urządzenia można indywidualnie dostosowywać do potrzeb chorego i zdalnie aktualizować ich oprogramowanie bez konieczności kolejnych operacji. Dzięki urządzeniu słuch odzyskała pani Lidia.
18: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było, prawda?
19: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
14: Dodaje profesor Jarosław Markowski z katowickiego szpitala. Zabiegi są finansowane przez NFZ. Co ważne, implanty nie są przeszkodą w wykonywaniu badań, w tym rezonansu magnetycznego.
20: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Jeleniej Górze?
21: Grzegorz Pałka, zapraszam. Wśród filmowych propozycji z dużego ekranu dla najmłodszych widzów mamy niesamowite przygody skarpetek. Trzecia odsłona historii o ulubionych urwisach z szuflady, którzy postanowili wyruszyć na podbój nieznanych światów. Film oparty jest na kultowej lekturze szkolnej serii bestsellerów, które pokochały miliony młodych czytelników. Animacje wyświetla jeleniogórskie kino Helios. A w niedzielę odbędzie się festyn rodzinny organizowany przez Jeleniogórską Spółdzielnię Mieszkaniową. Między 14 a 21 na terenie zielonym przy Wilkomirskiego mnóstwo atrakcji od animacji i warsztatów po strefę gastronomiczną i dmuchańce. W tym roku pod choinkiem spotkają się ogień, szkło, muzyka, sztuka i słowiańska magia, tworząc zupełnie nową odsłonę jednego z najbardziej klimatycznych wydarzeń regionu. Noc Świętojańska 2026 u podnóża majestatycznego zamku rozpoczyna się w sobotę, 20 czerwca.
20: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
22: Deszcz będzie padał w wielu miejscach w Polsce dziś i w nocy. Najchłodniej dzisiaj w okolicach Poznania, Szczecina i Wrocławia tylko 14 stopni. W większości Polski to około 16, ale są miejsca, gdzie te wskazania zatrzymają się aż na 19 stopnia.
23: Jaka nauka płynie z piosenki Kasi Klich dla mnie, dla ciebie, dla przysłowiowej Marzeny Rogalskiej? Nad tym pochylimy się o 15.30 z samą zainteresowaną. Marzena Rogalska wpadnie do mnie niedługo. Jerzy Telesiński, koniecznie posłuchajcie największych przebojów lat 80. i 90., bo one bardzo dobrze robią.

Eros Ramazzotti, ostrzegam, słuchajcie go rozważnie. Swego czasu artysta zaprosił na koncert 98-letnią fankę z Florencji, o której zrobiło się głośno, bo pani Giustina przez kilka godzin nie odbierała telefonu, nie otwierała drzwi. Zaniepokojona rodzina zaalarmowała straż pożarną, prosząc, żeby weszła do jej mieszkania i sprawdziła, co się dzieje. Strażacy sforsowali drzwi, zamknięte na dwa solidne zamki. Okazało się, że pani Giustina siedzi sobie w sypialni ze słuchawkami na uszach i w najlepsze słucha Erosa Ramazzottiego. Jeszcze raz ostrzegam, żeby potem nie było, że tu złote przeboje winne, okej?

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
1: Autopromocja.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Kasia Klich i lepszy model.
1: To w ogóle weszło do takiej mowy potocznej. Że wymienić się na lepszy model.
0: I każdy wie, o co chodzi.
1: I każdy wie, o co chodzi. Także Jurek, staraj się, bo wymienię się na młodszy model.
0: W tej piosence nic o młodszym nie ma, wiesz?
1: Aha, o lepszym jest
0: coś
1: tylko.
0: Coś ci wyskoczyło.
1: Podświadomość mi podpowiedziała, że czas na przygodę z młodszymi.
0: Nie wiadomo, lepszy, gorszy, byle młodszy. Panie i panowie, ja gram Savage i idę do kąta sobie popłakać troszkę. No cóż.
1: Nie, płacz nie Jurek, będę. Nikt cię nie zastąpi. Żaden
0: dziękuję.
1: Młokos.
0: No właśnie.
1: Naprawdę, dojrzałość.
0: Niego bym jeszcze, wiesz co, do kąta.
1: Przeskoczył.
0: Ach, przeskoczył. Dziękuję ci, bardzo ci dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Jutro rozgryziemy kultowe zdanie. Dorośniesz, to zrozumiesz.
3: Ustalimy, co zrozumieliście, jak w końcu dorośliście.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,7.

0: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
13: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
14: Reklama.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044. www.hydroblokada.pl.

She's like the wind. Ona jest jak wiatr, mówią słowa piosenki, ale równie dobrze można by było tak powiedzieć o naszej Beacie Kozidrak, która zaśpiewa niedługo na dziedzińcu zamku w Lublinie. A my mamy podwójne wspaniałe zaproszenia na ten koncert. Kto chce pójść na Zakochaną w Lublinie, może sobie bilety wygrać w Radiu Złote Przeboje jutro rano. Jak? Sprawdźcie na złoteprzeboje.pl.

0: Can't Take My Eyes Off of You i Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 16:00 oczywiście tylko sprawdzone wiadomości, a w nich prezydent Stanów Zjednoczonych, który znów grozi Iranowi. Co więcej, wiemy na temat zapowiadanego na tę noc uderzenia na Iran. O tym usłyszycie za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
2: Reklama.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
2: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
5: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
1: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Reklama.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
0: Tu Radio Złote Przeboje w czwartek. Jest 11 czerwca. Na naszej antenie pora na wiadomości.
9: Donald Trump zapowiada mocne uderzenie w Iran już tej nocy. Czy w biurze Rzecznika Praw Dziecka dochodziło do mobbingu? Zajrzymy też do Krakowa. Jego ulicę przemierza dziś laikonik. Miriam Lipińska. Prezydent USA Donald Trump znów grozi Iranowi. W swoich mediach społecznościowych zapowiedział tej nocy mocne uderzenie sił amerykańskich, a w niedługiej przyszłości przejęcie przez USA kluczowej dla irańskiego sektora naftowego wyspy Kharg. Trump dodał, że Stany Zjednoczone przejmą też całkowitą kontrolę nad irańskimi rynkami ropy i gazu, podobnie jak stało się to w przypadku Wenezueli. Będzie wspólne, zamknięte posiedzenie sejmowych komisji dzieci i młodzieży oraz polityki społecznej w sprawie sytuacji w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka. To po medialnych doniesieniach o możliwym mobbingu w tej instytucji. TVN24 ujawnił historię kilkunastu pracowników biura kierowanego przez Monikę Horne-Cieślak, którzy mówią o psychicznym i fizycznym przeciążeniu, paraliżującym stresie, wypaleniu zawodowym czy nawet myślach samobójczych.
10: Chcemy zwołać komisje połączone, które niejako mają pewnego rodzaju funkcję kontrolną i też uchwalają budżet instytucji, żeby wysłuchać Rzeczniczki Praw Dziecka, żeby spytać ją o te informacje medialne, no i dać możliwość odpowiedzi na te zarzuty.
9: Mówi szefowa Komisji Dzieci i Młodzieży posłanka Monika Rosa. Rzeczniczka odpiera zarzuty podwładnych, kategorycznie zaprzecza też, by w instytucji dochodziło do mobbingu czy naruszania praw pracowniczych. Jest nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał Sławomira Patyrę, kandydata koalicji rządzącej. Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. A zastrzeżenia do nowego sędziego ma prezes PiSu Jarosław Kaczyński, który mówi, że prezydent powinien rozważyć, czy przyjąć od Patyry ślubowanie.
11: Prezydent ma prawo do pewnego zastanowienia. Całkowicie odrzucam, tak jak porobił mój świętej pamięci brat, to twierdzenie, że w gruncie rzeczy w tych sprawach prezydent jest tylko notariuszem.
9: Wybór nowej osoby do składu orzekającego w Trybunale był konieczny z powodu upływającej pod koniec czerwca kadencji sędziego Andrzeja Zielonackiego. Zostawiamy politykę. Po nocnych, intensywnych opadach deszczu w Małopolsce gwałtownie wzrósł poziom wody w górskich potokach i rzekach. Dunajec w Nowym Targu i rzeka Sękówka na stacji hydrologicznej Gorlice przekroczyły stany ostrzegawcze. W tym drugim miejscu poziom wody nadal szybko rośnie i według prognoz może na krótko osiągnąć stan alarmowy. Przed trudnymi warunkami w górach ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. Ulewy powodują zalewanie niektórych szlaków, przez co mogą być one trudne do pokonania. I na koniec zmieniamy temat. Dziś po Krakowie harcuje lajkonik. To jeden z najważniejszych symboli Krakowa. Od XVIII wieku w oktawie Bożego Ciała, ubrany w tatarski strój i otoczony hałaśliwym orszakiem jeździec na białym koniku, pokonuje trasę ze zwierzyńca na rynek główny. Po drodze domaga się haraczu od kupców, a widzów uderza buławą.
12: Podoba wam się ten lajkonik?
13: Tak.
12: I co on robi?
13: Sypie cukierkami. I uderza.
14: Uderzy, to będziesz mieć szczęście.
9: Główny bohater, czyli lajkonik, występuje w ważącym ponad 22 kg stroju, który zaprojektował Stanisław Wyspiański w 1904 roku.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Jeleniej Górze?
15: Grzegorz Pałka, zapraszam. Drzewo Magii to spektakularna i pełna ciepła ekranizacja na podstawie uwielbianej serii książek dla dzieci autorstwa Enid Blyton. Polly i Tim wraz z trójką dzieci to współczesna rodzina, która staje przed koniecznością przeprowadzki na odległą angielską prowincję. Najmłodsi muszą obejść się bez Wi-Fi i ukochanych elektronicznych gadżetów, a także odkryć uroki świata na świeżym powietrzu. Film grany jest w kinie Helios w Jeleniej Górze. A w sobotę między 10 a 14 w Parku Zdrojowym w Cieplicach bezpieczny start lata. Wydarzenie to doskonała okazja, by wspólnie rozpocząć wakacyjny sezon, zdobyć cenną wiedzę i świetnie się bawić. W programie m.in. pokazy służb mundurowych i ratowniczych oraz nauka pierwszej pomocy. Puchar Świata w siatkówce plażowej mężczyzn zawita do Karpacza. Między 18 a 21 czerwca najlepsze męskie pary zmierzą się na stadionie imienia Ireny Szewińskiej.
5: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
16: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Pogoda.
17: Na wschodzie, w Białymstoku, w Przemyślu, w Warszawie do maksymalnych 19 stopni, przeciętnie dzisiaj 16, a w Poznaniu, we Wrocławiu i w Szczecinie tylko 14 stopni. Sporo deszczu dzisiaj w wielu miejscach.
16: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
17: Okazuje się, że są takie produkty spożywcze, które naturalnie pomagają w walce z próchnicą zębów. O 16.30 powiem wam, które. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje, artystka znana i lubiana, ale zanim stała się tą Kasią Kowalską, wspierała takie formacje jak Talking Pictures, Fatum, Hetman, Piersi czy Evergreen. Także kawał drogi przeszła artystka, żeby stać się tą integralną częścią Radia Złote Przeboje, którą jest, z czego jesteśmy bardzo dumni. Terence Trent D'Arby w Radiu Złote Przeboje, który przeszedł długą drogę od bycia Terencem Trentem D'Arbym, aż do stania się Sandaną Francesco Maitreją. Tak się teraz artysta nazywa.

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
1: Autopromocja.
2: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
12: Startuj.

0: www.kobiety.pl i oddaj głos już dziś.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Don't Leave Me This Way, Communards w Radiu Złote Przeboje, w którym bierzemy się teraz za higienę jamy ustnej w bardzo przyjemny, spożywczy sposób.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Szczotkowanie i nitkowanie zębów nadal stanowią podstawę higieny jamy ustnej, ale coraz więcej badań pokazuje jednak, że to, co jemy, również odgrywa ważną rolę. Niektóre produkty spożywcze mogą wzmacniać szkliwo zębów, wspierać zdrowie dziąseł, a nawet pomagać w eliminacji bakterii powodujących próchnicę. Odpowiednio skomponowana dieta może być zaskakująco silnym sprzymierzeńcem w walce o zdrowy uśmiech, pisze o tym The Optimist Daily. A że jest tego sporo, to wymieniam tylko tych najpyszniejszych sprzymierzeńców. Ser, liściaste warzywa, marchewka, jabłko, tłuste ryby, guma bez cukru, orzechy, produkty pełnoziarniste, a nawet truskawki. Polecam i zalecam.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej

0: południe i wieczór z burzami na zachodzie kraju. W pozostałych regionach możliwy przelotny deszcz, więc pogoda nie sprzyja kierowcom. A jak jeździ się teraz? Radzę Wam omijać autostradę A1 w Łódzkiem. Między węzłami Mykanów i Radomsko doszło do kolizji trzech aut i po tym wypadku jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

sprawiał wrażenie człowieka poważnego, pozbawionego poczucia humoru, ale w rzeczywistości był postacią niemalże kabaretową. Mawiali bliscy Marka Grechuty. Zbigniew Wodecki określał go jako wstydliwego, nieśmiałego, romantyka, rumianego, uroczego blondynka, błękitnookiego, cherubinka i wrażliwca. Takie są gwiazdy Radia Złote Przeboje.

0: Time After Time i Cyndi Lauper w Radiu Złote Przeboje, w którym o 17 mówić będziemy o tym, że rusza Mundial. Są już pierwsze typy dotyczące wyniku meczu otwarcia. Więcej na ten temat punktualnie o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
2: Autopromocja.
3: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
4: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
3: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
4: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
9: Mamo, a kto to Pipi?
8: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
10: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
9: To może pójdziemy?
8: Już idziemy.
10: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
15: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: Travistofast i Travisto.
15: Aflofast.
2: Reklama.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
16: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie. Pora na tylko sprawdzone wiadomości.
17: Prezydent Karol Nawrocki znów zawetował ważną ustawę. Patostreaming będzie karalny. Posłowie przyjęli przepisy. Dziś rusza piłkarski mundial. Są już pierwsze typy dotyczące wyniku meczu otwarcia. Miriam Lipińska. Trzecie podejście i trzecie prezydenckie nie. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. W porównaniu z poprzednimi ten projekt zaostrzał kary za oszustwa na rynku kryptowalut. Zawierał też prezydencką poprawkę. To jednak nie wystarczyło. A regulacji rynku kryptoaktywów wymaga Unia Europejska. Tymczasem przez Sejm przeszła dziś ustawa wprowadzająca kary za patostreaming, czyli nagrywanie, publikowanie i transmitowanie w internecie treści przedstawiające popełnianie przestępstw, na przykład aktów przemocy czy wandalizmu. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski liczy, że prezydent tę ustawę podpisze.
18: Myślę, że jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, że żaden odpowiedzialny polityk nie powie nie tym przepisom, że pan prezydent również podpisze ustawę, że pan prezydent również włączy się w tą ogólnopolską, można powiedzieć, kampanię walki z patostreamem i nielegalnymi treściami. Liczę na to, kibicuję temu.
17: Według raportu NASK, Państwowego Instytutu Badawczego, z patotreściami ma kontakt co czwarty polski nastolatek. Sejm przyjął dziś też ustawę wprowadzającą bon senioralny, czyli świadczenie dla osób powyżej 65 roku życia, których średni dochód nie przekracza 3410 zł. Ta kwota będzie co roku waloryzowana. Seniorzy będą mogli korzystać ze wsparcia wykwalifikowanych opiekunów, na przykład przy zakupach, gotowaniu czy umawianiu wizyt lekarskich. Duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych nadmorskich i mazurskich miejscowości, pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do słowackiej Rijeki. Na stacji w słoweńskiej Lublianie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
19: Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
17: Między Rijeką a Warszawą pociąg jedzie 17 godzin, to o godzinę krócej niż w zeszłe lato. Festiwal Śląskie Smaki już się gotuje. W niedzielę będzie pachniało roladą i różnymi innymi śląskimi potrawami. Będą na przykład wariacje na temat wodzionki albo żury na różne sposoby, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
20: Ta sama potrawa może w zależności od przysłowiowej kucharki smakować troszkę inaczej. Chyba rolady można powiedzieć, że są takie najbardziej do siebie zbliżone. Natomiast już jeżeli chodzi o zupy, tu rzeczywiście każdy kucharz zawsze daje odrobinę swojego serca.
17: 20. jubileuszowy Festiwal Śląskie Smaki w niedzielę w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie. W planach bitwa smaków, pokazy gotowania na żywo czy jarmark produktów regionalnych. Dziś rusza piłkarski mundial, a wieczorny mecz otwarcia wygra Meksyk, który pokona RPA. Tak przynajmniej typuje kot premiera Belgii o imieniu Maximus. Zwierzak ma przewidywać także wyniki wszystkich kolejnych spotkań na piłkarskich mistrzostwach świata w Meksyku, USA i Kanadzie. Nagrania z jego typami mają trafiać na Instagram.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
21: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: Pogoda.
16: W ciągu dnia i w nocy dzisiaj jeszcze deszcz. Najchłodniej na zachodzie w pasie od Szczecina przez Poznań aż po Wrocław tylko 14 stopni. Przeciętnie 16, ale w Białymstoku, w Przemyślu, w Rzeszowie ta temperatura może być wyższa, nawet 19 stopni.
21: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
16: Czwartek. Mnóstwo największych przebojów lat 80. i 90. No to co? No dobrze jest. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Pesymistów witam szczególnie ciepło i przytulam do serca, a optymistom przybijam piątkę. Numero uno.

Lutrusia McNeil zrobiła sobie przerwę od śpiewania, bo lubi sobie posiedzieć u siebie na farmie, za to Bryan Adams wręcz przeciwnie, z projektem Bare Bones po raz pierwszy zjawi się za chwilę w Polsce. Dwa akustyczne koncerty w Krakowie i Katowicach już w czerwcu, a u mnie Bryan Adams też już w czerwcu, a konkretnie 11 czerwca, czyli dzisiaj, teraz, już.

zapytać, jakby się człowiek chociaż na chwilę do tego 98 roku, co? Czy tylko ja tak mam? Nie. Pewnie nie tylko ja, prawda? NSYNC. Kto słuchał ich wtedy na CD-ku, ten był gość. Na czym słuchaliśmy Vanessy Paradis w 87 roku? No pewnie na szpulowcach, jak ktoś sobie z radia nagrał, albo na kaseciaku, prawda? Największe przeboje lat 80. i 90. w najlepszej cyfrowej jakości gram wam na

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Czy można sterować urządzeniami za pomocą wzroku? Jak działają medyczne nanoroboty i bioprotezy? Przekonaj się o tym na interaktywnej wystawie Medycyna Przyszłości w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, eksperymenty i fascynujące doświadczenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Odwiedź wystawę Medycyna Przyszłości i zobacz, jak nauka zmienia świat.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Tato, co to za pan?
12: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
11: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
12: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
11: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
12: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
11: To z Tauronem.
12: Jasne, że tak.
13: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
14: Reklama.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Do końca dnia na zachodzie burze, a w pozostałych regionach przelotny deszcz. To w pogodzie, a co na drogach? Ostrzegam przed problemami na S5 w pobliżu Łochowa w Kujawsko-Pomorskiem. To odcinek między węzłem Bydgoszcz-Zachód a węzłem Miedzyń. Po kolizji dwóch osobówek jeden pas w stronę Poznania jest zablokowany. Kierowcom przypominam też o zablokowanym odcinku autostrady A1 w Łódzkiem między węzłami Mykanów i Radomsko w stronę Gdańska.
15: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Radio Złote Przeboje, 106 i 2 FM.
18: Radio Złote Przeboje.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044. www.hydroblokada.pl.

0: Gangsta's Paradise, Coolio, Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. Tomek Brel, witam serdecznie.
1: Przebój lat 70. dodajmy.
0: To oczywiście. Numer jeden na naszej liście. Drogi przeboju, co tam po 18 na horyzoncie?
1: Po 18, słuchajcie, dzisiaj mała niespodzianka. Jako człowiek kompletnie nietańczący zabierze was do tańca.
0: Fantastycznie, tak fantastycznie. Bardzo na to liczę. Jak przystało na czerwiec, zapraszam na maj w wykonaniu grupy Various Max.

0: Trudno w to uwierzyć, ale ta piosenka liczy sobie 53 lata. Elton John w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 18 i sprawdzone wiadomości sportowe, a po 18 oczywiście zaczynamy całą muzykę, czyli program, w którym zdarzyć się może absolutnie wszystko.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Czy można sterować urządzeniami za pomocą wzroku? Jak działają medyczne nanoroboty i bioprotezy? Przekonaj się o tym na interaktywnej wystawie Medycyna Przyszłości w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, eksperymenty i fascynujące doświadczenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska Saksonia 2021-2027. Odwiedź wystawę Medycyna Przyszłości i zobacz, jak nauka zmienia świat.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
11: Właśnie minęła 18, słuchacie Radia Złote Przeboje, czwartkowy wieczór przed nami. Teraz czas na wiadomości sportowe.
12: Sport w 30 sekund.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Na ten moment czeka cały piłkarski świat. Dziś pierwszy mecz mundialu na legendarnym stadionie Azteca. Meksyk zagra z Republiką Południowej Afryki. Meksykańscy kibice wierzą w swoją drużynę.
14: We have a chance! Viva Mexico! Aquí estamos por Mexico.
13: Mecz o godzinie 21, a ceremonię, która go poprzedzi, otworzy aktorka Salma Hayek. Główną gwiazdą muzyczną będzie Shakira. Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych Fertogen. Polski tenisista pokonał Australijczyka Jamesa McCabe'a 6-0-6-3.
11: Pogoda. W nocy najwięcej chmur na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze zdecydowanie lepiej, choć na zachodzie i w centrum czekają nas przelotne opady deszczu. Temperatura od 7 do 11 stopni. Jutro przelotny deszcz, w centrum i na wschodzie miejscami burze z gradem. W Tatrach deszcz ze śniegiem, a na termometrach od 16 do 20 stopni. No proszę bardzo, prawie połowa czerwca, a w prognozach jeszcze pojawia się słowo śnieg. Na szczęście prognoza muzyczna w Radiu Złote Przeboje jest zdecydowanie lepsza. Za kilka minut pojawi się zespół, którego słuchaliśmy absolutnie wszyscy. Co nieczęsto się zdarza, co to za artyści? Cierpliwości, o tym już za chwilę. No a teraz chyba najbardziej znany kawałek zespołu Depeche Mode. Enjoy the silence.

0: To jest zespół, którego słuchaliśmy absolutnie wszyscy. Wszyscy ich lubiliśmy. Niektórzy nawet mieli plakaty tego zespołu. Co ciekawe, artyści, których my słuchamy obecnie, będąc dziećmi, też słuchali zespołu Roxette. Choćby Patrycja Markowska, z którą kiedyś na ten temat rozmawialiśmy.
1: Ja się po prostu naprawdę wychowywałam na tej muzyce. To były czasy podstawówki, ale już takiej tej późniejszej, czyli zejście w okres dojrzewania. Bardzo, bardzo bliska mi muzyka.
0: Tyle Patrycja Markowska. Teraz w programie cała muzyka Obywatel GC, a za kilka minut niezwykła piosenka, dzięki której niektórzy z nas przed laty ruszyli do tańca. Do czego zresztą nie chcą się przyznać.

To film Dirty Dancing. No, pamiętamy go doskonale. Oglądaliśmy ten film pewnie ze 100 razy, a i tak ilekroć jest w telewizji, to i tak oglądamy go po raz kolejny. A propos, pamiętam, jak to rozmawiałem z Agustinem Egurolą, czyli człowiekiem, który roztańczył Polskę. Pytałem go, jak to jest naprawdę z jaskółką, czyli podnoszeniem w tańcu. Pamiętamy, jak to Patrick Swayze podnosił, stojąc w wodzie, Jennifer Grey. No i Agustin Egurola przestrzegał, że to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. I najlepiej nie próbować tego w domu, a raczej na macie albo właśnie w basenie. No, klasyk pewnie by powiedział, jak patrzę, to umiem. Czwartkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Wczoraj wieczorem gościliśmy u siebie zespół Myslowic, czyli zespół, którego nazwa powstawała w Bólach. Panowie postanowili się nazwać od nazwy swojego rodzinnego miasta. Co, jak się okazuje, często się zdarza, no bo tak, mamy zespół Boston, mamy zespół Chicago, mamy też zespół Texas, chociaż w ich przypadku jest to wyjątek potwierdzający regułę, ponieważ członkowie zespołu Texas akurat pochodzą z Glasgow.

Paul McCartney i Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No to jest z pewnością duet wszechczasów, ale znalazłem bardzo ciekawą historię związaną z tym teledyskiem. Otóż podczas kręcenia wideo McCartneyowie przebywali w posiadłości o nazwie Sycamore Valley Ranch. Jackson odwiedził ich i stwierdził, że musi tę posiadłość zakupić. No i faktycznie pod koniec lat 80. tak zrobił, zmieniając nazwę na Neverland. A reszta jest już historią.

0: to promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

Bon Jovi w Radiu Złote Przyboje. Zaglądałem kiedyś do biografii Johna Bon Jovi i okazuje się, że za młodu pracował jako goniec w pewnym studiu nagraniowym. Za dnia faktycznie pracował, a w nocy, kiedy nikogo nie było, siedział i nagrywał pierwsze piosenki. Podejrzewam, że tak swoją drogą szef po latach może być z niego naprawdę dumny. A propos gwiazd ich pierwszych w życiu zajęć, za moment przekonam was, że w tym temacie jest naprawdę sporo niespodzianek. Teraz Tina Turner.

0: Gdyby ktoś zastanawiał się, cóż może oznaczać nazwa tego zespołu, to sprawdziłem. UB40 to nazwa formularza, który wypełniają na Wyspach Brytyjskich osoby, które ubiegają się o zasiłek dla bezrobotnych. Właśnie, obiecałem kącik pod tytułem Moja pierwsza praca. No w tym temacie jest sporo niespodzianek. Pamiętam, jak to Krzysztof Cugowski opowiadał nam, że w swoim życiu zajmował się między innymi zbieraniem tulipanów. Krzysztof Krawczyk kiedyś opowiedział historię, jak to w Stanach Zjednoczonych pracował jako kierowca limuzyny. No i wszystko było pięknie do momentu, kiedy nie trafił na wyjątkowo trudną pasażerkę.
1: Jeden dzień mówi, słuchaj, tak się nie jeździ w Ameryce ze starszą panią limuzyną. Ja muszę mieć szklankę wody, ja nie mogę poczuć, by to się wylało. Słuchaj, oszczędzaj mnie troszeczkę. Ale gdzie Polakowi wytłumaczysz, nie? Ty wiesz lepiej jak zwykle, nie? Powiedziała, tak lubię, jak pan śpiewa. Ale muszę panu podziękować za tą pracę.
0: Ale w temacie zajęć, którymi parali się w życiu artyści, jest więcej niespodzianek. Choćby Michał Szpak, którego pierwsze zajęcie no niespecjalnie było związane ze śpiewaniem.
2: Czasami wyjeżdżałem za granicę i na przykład pracowałem jako osoba,

0: Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje. W programie Cała Muzyka bywają najrozmaitsi goście. Z Izabelą Trojanowską też udało nam się porozmawiać. Plon tego spotkania poznacie już za kilka minut.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Ale patrz!
1: Ale co?
0: Ale niskie ceny!
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
3: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
9: A cappuccino też za siódemkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
5: Reklama.
13: Dobra wiadomość jest taka, że już za kilka minut pojawi się pewna muzyczna niespodzianka. Piosenka, której powodzenie zaskoczyło nawet samą autorkę. Wszystko wyjaśnię za chwilę. Teraz czas na wiadomości sportowe.
16: Sport w 30 sekund.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Meczem Meksyku z RPA rozpoczną się dziś piłkarskie Mistrzostwa Świata. Pierwszy gwizdek o godzinie 21 czasu polskiego. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku będzie rozgrywany w innej formie niż dotychczas. Zagra w nim aż 48 drużyn. Tytułu broni Argentyna. Polscy siatkarze przegrali w Chinach ze Słowenią 2-3 w swoim drugim meczu Ligi Narodów. W decydującej partii rywale wygrali 19-17. A jutro w kolejnym spotkaniu drużyna Nikoli Grbicza zmierzy się o godzinie 14 z Japonią.
13: Pogoda. Jutro przelotne opady deszczu, w centrum i na wschodzie miejscami burze z gradem. W Tatrach deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 16 do 20 stopni. W nocy najwięcej chmur na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze zdecydowanie lepiej, choć na zachodzie i w centrum czekają nas przelotne opady deszczu. Temperatura od 7 do 11 stopni. 19 już za nami, a przed nami czwartkowy wieczór w programie Cała Muzyka. Teraz muzyczne rendezvous, które miało miejsce pod koniec lat 60. Wtedy to gdzieś na szkolnym korytarzu Waldemar Tkaczyk spotkał Grzegorza Skawińskiego. No i tak zaczęła się historia, która zaowocowała po latach powstaniem zespołu Kombi.

0: Pięknie, zespół Aha w Radiu Złote Przeboje, zespół, na którego koncercie, pamiętam, jakiś czas temu bawiliśmy się doskonale. Zapraszaliśmy się, a potem wspólnie słuchaliśmy na warszawskim Torwarze. No było pięknie. Zespół Aha, czyli zespół, którego nie tylko my słuchaliśmy, ale gwiazdy nasze ulubione też. Pamiętam, jak to Kasia Skrzynecka rozpływała się na temat zarówno wokalisty tego zespołu, jak i jednego z teledysków.
1: Ten pan się nazywał Morten Harket, jakoś tak? Podkochiwałam się bardzo, był taki piękny teledysk, pamiętam, o takim komiksie, że dziewczyna czytała komiks i chłopak z komiksu wyciągał do niej rękę i wciągał ją do tego świata komiksowego i przeżywali fantastyczne przygody. Boże, jak ja się zakochiwałam w tym teledysku.
0: Można by opowiadać długo. Czwartkowy wieczór przed nami, teraz Maria Montella.

W niektórych kręgach nazywany jest artystą jednego przeboju, no ale podejrzewam, że absolutnie każda gwiazda chciałaby mieć na koncie tak wielki hit jak ta piosenka Words i Ever David. Artysta, którego dzisiaj pamiętamy z jednego wielkiego hitu, ale pewnie nie wszyscy wiedzą, że Ever David już na początku kariery nie bał się muzycznych eksperymentów. Po pierwsze, nagrał choćby wielki przebój Beatlesów, Strawberry Fields Forever po francusku. W trakcie swojej kariery współpracował z Vangelisem, a za oceanem nagrywał jako muzyk sesyjny z zespołem Toto. Czego chcieć więcej? I gdy na początku lat 80. powrócił do Europy, udało mu się podbić wszystkie europejskie listy przebojów. Nigdy później tego sukcesu już nie powtórzył. Czwartkowy wieczór przed nami, teraz artysta, który miał, ma i pewnie będzie miał wielkich przebojów bez liku. Santana.

podejrzewam, że Kate Bush musiała być bardzo zaskoczona, jak nagle na listach przebojów zaczął pojawiać się ponownie po 40 latach ten kawałek. Wszystko za sprawą oczywiście serialu Stranger Things. Czwartkowa cała muzyka to Radio Złote Przeboje, za chwilę zespół Lady Punk. Panowie jakiś czas temu opowiedzieli mi niezwykłą historię, w którą trudno uwierzyć. O tym więcej za moment.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
9: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
10: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
9: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
10: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
9: To z Tauronem.
10: Jasne, że tak.
11: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
14: Marian, a gdzie mogę kupić
15: na mediaexpert.pl?
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.

0: Tacy sami, zespół Lady Punk w programie Cała Muzyka. Ich początki nikną gdzieś w mrokach dziejów, ale z pewnością fani doskonale wiedzą, że działali za oceanem. Ruszyli na podbój Stanów Zjednoczonych, no i właśnie z czasem spędzonym w Stanach wiążą się niezwykłe historie. Jak to na przykład zespół Lady Punk odmówił grania przed Madonną?
1: Wydawało mi się, że zespół taki rockowy w ogóle przed kobietą występujący, to nie za bardzo. Ale no tak jak mówię, no ona miała jedną piosenkę, więc...
2: Nikt wtedy nie liczył, nikt tak nie naprawdę, nikt Madonna. Nie znał jej...
1: To nie było tak, żebyśmy z wielką Madonną nie chcieli zagrać.
2: Nie, to ona była tak samo znana w Ameryce jak i my. Dokładnie, tak samo, więc jak dwóch takich samych, dwie niegwiazdy i jedna musi być support, to sorry.
0: No, śmiechu jak zwykle było co niemiara, ale w Stanach zdarzyło się zdecydowanie więcej takich ciekawych historii. Więcej o tym za moment.

0: To był początek lat 80. Betty Davis Eyes w Radiu Złote Przeboje. Początek lat 80. to też czas, kiedy powstaje zespół Lady Punk. Fani być może pamiętają, jak to panowie próbowali zrobić karierę za oceanem. No, niestety, jak to często bywa, gdy już realizujemy swoje marzenie, okazuje się, że diabeł tkwi w szczegółach.
1: Jak się ma 20 parę lat, nie wiem, tam Janek, ja po 25, 6 lat czy 8, jak się ma, wyjeżdża pierwszy raz na zachód prawdziwy, bo to my nie wyjeżdżaliśmy do Niemiec czy gdzieś tam, więc wyjeżdżasz od razu do Kalifornii czy do Nowego Jorku, kiedy mało kto w ogóle wyjeżdżał, no to jest szok. To na początku było przyjemne, natomiast rzeczywiście tak mi się wydaje, że nie byliśmy tak naprawdę dobrze przygotowani do tego.
2: Nie byliśmy też przyzwyczajeni do w ogóle do takiej pracy, jaka tam była, bo to polegało na tym, że myśmy wstawali o 6 rano i o godzinie 2 w nocy kładliśmy się spać.
0: Początkowa fascynacja zamieniła się w niechęć.
2: Ta niechęć na przykład z mojej strony przynajmniej polegała na tym, że oni zaczęli troszeczkę jakby zmieniać kapelę w ogóle. Myśmy jeździli również oprócz wywiadów do fryzjerów, prawda? Oni nam jakby chcieli nas ustawić, dawali nam jakichś muzyków, którzy po prostu chcieli, żeby oni komponowali nam utwory. Wiesz, to już się robiło coś takiego jakby na totalną...

0: zanosiło się na totalną zmianę zespołu, no, ale mi zupełnie o to nie chodziło. Ja wiedziałem, jaką ja chcę kapelę zrobić, wiedziałem, jaki to będzie zespół i jakiekolwiek zmiany w tym zespole po prostu ten zespół by pogrzebały, no. I ja przynajmniej powiedziałem, że absolutnie nie będę chciał jakby tam wracać i robić tych, kontynuować tego kontraktu.
1: No i pamiętam, jak to ostatnio rozmawiałem z Janem Borysowiczem, przyznał, że nie ma żadnych wątpliwości, że gdyby kariera za oceanem ułożyła się inaczej, zespołu Ladybug na pewno by już nie było.

0: do ostatniej nutki Kraftwerk w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 20, za chwilę nasza radiowa strefa gości programu Cała Muzyka.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: A, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
8: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
9: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
10: Mamo, a kto to Pipi?
9: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
11: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
10: To może pójdziemy?
9: Już idziemy.
11: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
12: Pora już na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj nasz stały cykl Pewnego Razu w Muzyce, czyli bardzo znani artyści od niekoniecznie znanej powszechnie strony. Dzisiaj zespół, który podarował nam fantastyczne muzyczne chwile pod koniec lat 90., nagrywając wielki hit Dzień Gorącego Lata. Zespół Big Day. Za moment urządzimy sobie niezwykłą podróż przez kilka ostatnich dekad.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce zespół, który na scenie jest już kilka dekad i jak pewnie pamiętacie, zafundował nam niezwykłe muzyczne, gorące chwile w wakacje roku 1997. Jedno z najbardziej znanych muzycznych małżeństw w Polsce, czyli zespół Big Day, dzisiaj będzie bohaterem naszego stałego cyklu Pewnego razu w muzyce.

0: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce czeka nas niezwykła podróż przez kilka ostatnich dekad historii polskiego show biznesu. Czy zespół Big Day zastanawiał się kiedykolwiek, co mogliby robić w życiu, gdyby nie muzyka?
1: Nie mam pojęcia. Ja miałam różne plany, wiesz, tak naprawdę na życie, bo tak naprawdę w ogóle to miałam być polonistką. Od tego się zaczęło, przecież ja studiowałam filologię polską. A później co dalej? No być może dziennikarstwo, być może coś zupełnie innego po drodze by się gdzieś tam pojawiło. No ale oczywiście dopadła mnie muzyka, ponieważ tak naprawdę muzyka była we mnie zawsze, odkąd pamiętam, byłam dzieckiem i zawsze po prostu dom był pełen muzyki. I szkoła muzyczna, i wszelkie możliwe akademie, i wszelkie możliwe po prostu występy gdzieś tam, no gdzie się tylko dało tak naprawdę. Czyli to taka droga też dość typowa, wydaje mi się, dla osób śpiewających, że trzeba przejść te wszystkie etapy. No ale mówię, po drodze pojawiła się sytuacja związana z graniem, no i uznałam, że to jest moja miłość. To jest to, w czym się najbardziej odnajduję i jest mi z tym dobrze.
2: Tak, trochę pogramy, a potem zobaczymy, co.
1: Poza tym tak naprawdę też tak było. Uznaliśmy, że trochę pogramy i zobaczymy, czy to pójdzie, czy to zażre, jak to się wtedy mówiło. No i jak się okazało, tak jest do dzisiaj, czyli te wszystkie rozwiązania tymczasowe okazują się najtrwalsze.
0: Ale oczywiście nie ma to nic wspólnego ze znanym przysłowiem, że prowizorka najdłużej się trzyma. Co to, to nie. Zespół Big Day dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Ich największy przebój, czyli Dzień Gorącego Lata, ma, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, bardzo niezwykłą historię. No właśnie, czy Dzień Gorącego Lata sami uważają za swój największy przebój? Jak to naprawdę było?
2: Najczęściej emitowany, może tak. My mieliśmy w latach 90. taki numer jak Przestrzeń w świetle i we mgle, Mój znak, czy cover Klęczona, który zrobiliśmy, Kiedyś znów zawołam cię, które były dużo, dużo wyżej na listach przebojów, wtedy, kiedy się ukazały. Natomiast w Dzień Gorącego Lata rozkręcało się z roku na rok i tak. I dzisiaj jest to prawdziwy monster, jeśli chodzi o emisję radiową, z czego jesteśmy dumni, bo to też zostaje się w historii i to tak naprawdę mocno.
1: Ale tak naprawdę ta piosenka miała swoje takie różne dziwne losy, bo weszła na płytę Iluminacja jako ostatnia. Czyli tak naprawdę brakowało nam już tylko kawałeczka materiału, o który zresztą prosiła firma, bo to był czas, kiedy nagrywały się te płyty dość długie, dłuższe, jeśli chodzi o czas trwania. I zależało im na tym, żeby jeszcze coś tam dograć. No i tak naprawdę byliśmy trochę postawieni pod ścianą, bo materiał był gotowy, prawie że, i ustaliliśmy z Marcinem, kurczę, no co tu zrobić, no nie ma piosenki jakiejś takiej, no co tu zrobić.
2: Marcin
1: wygrzebał coś tam, jakąś starą właśnie, stary tekst starej piosenki z szuflady i mówi, słuchaj, coś takiego mam. I zaśpiewał mi to gdzieś tam w kuchni, pamiętam, wziął gitarę akustyczną i próbował jakoś skleić te słowa i na nowo zaśpiewać, ponieważ on już może sam opowie, jak powstawała ta piosenka, ale tak naprawdę ta piosenka na początku miała takie losy, takie sobie. Firma w ogóle niechętnie w ogóle chciała ją lansować, tak naprawdę zupełnie na co innego stawiali, a my się jakoś uparliśmy, że skoro płyta ma wyjść w czerwcu, to może wypuśćmy taką piosenkę, która jest naszym zdaniem no najbliżej chyba, najbliżej temu, co za chwilę, czyli będzie lato, będzie ciepło, będzie przyjemnie.
2: Tak, tak. Oni mieli
1: Spróbujmy.
2: Pomysł był na inny singiel na początku, a w Dzień Gorącego Lata chcieli we wrześniu wypuścić,
1: ale tak naprawdę
2: co było bez sensu.
1: Kompletnie nie mieliśmy jakby pojęcia, co się z tą piosenką stanie. To był czysty eksperyment po prostu. Nikt z nas nie przypuszczał, że ona się tak rozhuśta, że się tak rozhula. I tak jak powiedział Marcin, to wszystko też wymagało czasu. Na samym początku ona tak sobie radziła, tak sobie, powiedziałabym nawet. Dopiero rok kolejny, następny pokazywał, że z tego się robi jakiś właśnie monster.
2: Tak jest.
1: Tak jest, który nas właściwie no tak, no nie mogę powiedzieć, że zniewolił, ale w jakimś sensie chyba określił pewne rzeczy, co dla nas też jest takie sobie, bo my zrobiliśmy dużo różnych rzeczy, dużo różnych piosenek, bardzo, bardzo różnych.
2: Ponad setkę.
1: I one są gdzieś tam w tej chwili w odwodzie. Tak naprawdę, jeśli się mówi o nas i myśli, no to jest jakby taki taka sztandarowa piosenka, która ma świadczyć o tym, co zrobiliśmy. I to jest troszeczkę takie czasami nie do końca prawdziwe przecież. Ale rzeczywiście to się rozkręcało długo, no i wygląda tak, jak
2: tak, widać. Bo to jest piosenka, która nie określa zespołu, ale jest jego znakiem.
1: Ale jest jakąś częścią. Ale jest jakąś częścią.
2: Jest jakąś częścią, to przecież my, oczywiście, że tak.
0: My, czyli zespół Big Day, który jest bohaterem dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce. Kilka dekad na scenie, z czego jako artyści są najbardziej dumni po takim okresie czasu?
1: Ja myślę, że jestem, ja mogę sobie powiedzieć, że jestem dumna chyba z konsekwencji, czyli z tego, że obraliśmy jakąś drogę i cały czas nią idziemy i po drodze nie zrobiliśmy, mam wrażenie, nic takiego, co by mogło dzisiaj jakoś być przez kogokolwiek źle odbierane, czyli robimy po prostu swoje, rzetelnie i staramy się po prostu być temu wierni. Myślę, że to jest, z tego mogę być dumna tak dzisiaj, szczerze mówiąc. No i oczywiście to, że udało się spełnić marzenie w postaci śpiewania, no bo dla małej dziewczynki, która marzyła po prostu o śpiewaniu, nagle taka perspektywa, która się gdzieś tam pojawiła w życiu, była takim szczytem marzeń, no i że do dzisiaj to trwa, to jest absolutnie jakieś mistrzostwo świata. Ja myślę, że z tego jestem dumna.
2: Ja w 100% się podpisuję pod tym, co powiedziała Ania. No i z tego, że udało nam się zrobić tych kilka albumów, myślę, fajnych i jestem też dumny z tego, kiedy właśnie słyszę nawet ten Dzień Gorącego Lata po raz milionowy gdzieś tam w sklepie, w taksówce czy gdziekolwiek. No jestem dumny, że cały czas, że pamiętam, jak byłem dzieciakiem i słuchałem Czerwonych Gitar, tak sobie liczyłem, że o kurczę, tę piosenkę to już 12 czy 15 lat w radio grają, ale fajnie. I też mogę teraz się tym poszczycić, że mam piosenkę, która od ponad 20 lat, czy tam 20 kilku gości na antenie. To jest super, że ktoś cały czas ufa, że po drugiej stronie jest też słuchacz, że jest i radiowiec, który to puści, i jest słuchacz, który to odbierze cały czas pozytywnie. To jest super, naprawdę też. No to jest wielkie, wielkie osiągnięcie, nie każdemu dane, bo niektórzy nagrywają mnóstwo świetnych, cudownych albumów, ale nie mają takiego, też takiego silnego strzału, który może być, no tak jak rozmawialiśmy, przekleństwem złota, ale fajnie, fajnie, że jest.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Gdyby zajrzeć do pewnej internetowej encyklopedii o dzisiejszym bohaterze, czyli zespole Big Day, można by przeczytać: znakiem firmowym zespołu są współbrzmiące ze sobą głosy małżeństwa wokalistów, Ani i Marcina.
2: Tak, to nam zredagował na naszą stronę internetową jeden z fanów, ponieważ poprosiliśmy kiedyś ludzi, którzy dobrze znają zespół, żeby taki ogólny rys stworzyli oni, bo nam było po prostu dziwnie i głupio sobie tak pisać, więc te wszystkie złote myśli o nas to są z zewnątrz.

0: Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, całkiem na miejscu jest pytanie, jak się poznali, czyli innymi słowy, kto kogo poderwał?
1: Ja chyba podrywałem. Albo tak razem, nie wiem.
2: No, jak to było?
1: Jak to było? Ja podrywałem pewnie, tak.
2: No opowiadaj, Marcinek, tak, no ja podrywałem.
1: Tak normalnie, jak się podrywa.
0: Razem na scenie, razem w studiu, razem w domu. Dlatego aż prosi się zadać pytanie, czy zdarza im się przynosić przysłowiową robotę do domu?
2: Przynosimy robotę do domu, jak najbardziej.
3: Zdecydowanie.
2: Wiesz, no oczywiście staramy się troszeczkę czasem to pooddzielać jakoś sensownie, ale no tak czy inaczej tak naprawdę się tego nie da dobrze zrobić, ponieważ chociażby z tego względu, że robimy w domu bardzo wiele rzeczy związanych właśnie z naszym graniem, czyli wiele piosenek tam powstaje, tam powstają miksy, domowe studio jest, więc robota jest w domu. W domu jest po prostu wszystko, życie, robota i to wszystko, co jest z naszym życiem w ogóle związane.
0: Początki zespołu Big Day sięgają roku 1992, więc to już kilka dekad na scenie. A ponieważ dzisiaj w pewnego razu w muzyce na pewno będziemy podróżować przez ostatnie lata w muzyce, to na pewno też powspominamy lata 90., kiedy zaczynali. Z czym kojarzy im się ta dekada?
3: Nic nie pamiętam. Za dużo graliśmy.
2: Kojarzy mi się na pewno właśnie z taką potworną ilością właśnie wyjazdów, to z pewnością, to co powiedział Marcin. Czyli wiecznie gdzieś tam kursowaliśmy, a więc muzyka jeszcze raz muzyka, która wchodziła z każdej strony i była w nas i wszędzie na okrągło. Że nie było czasu tak naprawdę odetchnąć i pomyśleć o życiu prywatnym po prostu. Z tym mi się kojarzy. Kojarzy mi się z pewnością, no właśnie z tą otwartością, z taką otwartością, że można było poznawać masę ludzi, ciągle jeździć, ciągle być w ruchu. To ewidentnie lata 90. I wydaje mi się, że jakaś taka siermięga gdzieś w tle jeszcze tego wszystkiego mi się kojarzy.
1: Kraj był dużo biedniejszy też wtedy.
2: Pamiętam takie właśnie siermiężne koncerty, że to takie było nie zawsze dorobione, nie zawsze fajne. Zimne garderoby, jakieś takie. Takie rzeczy też pamiętam, które właśnie były wtedy dość powszechne, mam wrażenie, ale to było urocze i to było jedyne i nie oddałabym tego za nic po prostu. Te przeżycia są cudowne.
0: Prawdą jest, że na lata 90. patrzymy często przez różowe okulary. Z jednej strony miło je wspominając, ale z drugiej strony pewnie nikt nie chciałby się cofnąć w czasie o te 3 dekady. Świat dookoła nas zmienił się nie do poznania, zmienił się również show biznes.
3: Bardzo, przede wszystkim bardzo. Wydawanie płyt się zmieniło, ponieważ ludzie kupują śladowe ilości nośników, tak zwanych, brzydko mówiąc. Czyli tych płyt twardych sprzedaje się bardzo niewiele. Natomiast no, jest cały streaming i internet, czego w latach 90. kompletnie nie było i nikt nie był na to przygotowany, też myślę, nawet i po 2000 roku jeszcze. To dopiero ostatnio wszystko zostaje jakoś usystematyzowane i ułożone w określone ramki, że to jakoś tam działa w jakiś sposób, ten cały streaming. Natomiast wcześniej, no tak jak mówię, to było sprzedaż płyt, 90. lata. Prawdziwych płyt. Więc sprzedawały się ogromne ilości tego. Teraz ja nie wiem, jakie to są ilości. To są ilości typu 2, 3 tysiące, 5, 10. To jakieś śmieszne. Czyli teoretycznie rzecz biorąc, wszystkie nasze poprzednie płyty są multiplatynowe.
0: Na pewno sporo zmieniło się również od lat 90., jeżeli chodzi o nagrywanie piosenek i pracę w studio. Czy zespół Big Day, słysząc po latach swoje utwory sprzed 30 lat, myśli o ich poprawieniu, wykorzystując najnowsze technologie? Bo przecież wielu artystów uległo temu trendowi i postanowili niektóre swoje płyty albo niektóre swoje piosenki nagrać jeszcze raz.
3: Tak, myśli się o tym.
2: Oczywiście. To jest nieustający, moim zdaniem, taki dylemat twórcy, czyli że to, co powstało kiedyś, onegdaj, cały czas mam wrażenie, że można byłoby to zrobić lepiej po latach, można by w tym podłubać, może jednak byłoby jakoś bardziej, wiesz, cudownie. Natomiast mam jednak wrażenie, że po latach chyba do tego dojrzałam ja osobiście, że wydaje mi się, że te rzeczy, które zostały wtedy zrobione, muszą takie pozostać. Ponieważ one już naprawdę stracą świeżość, stracą coś takiego absolutnie unikatowego, co było charakterystyczne tylko wtedy. Po prostu dla nas, dla tego, co my stworzyliśmy. Także wydaje mi się, że wiesz, grzebanie w tym po latach, no może, kto wie, może kiedyś dojrzejemy do takiej myśli, że trzeba będzie coś tam poprzerabiać, ale mam jednak wrażenie, że to powinno takie pozostać, bo to jest to jest po prostu swoiste i takie ma być. Ale niewątpliwie pojawiają się ciągle takie myśli, że coś zostało niedorobione, źle zrobione, że szkoda, że niedopilnowane, że teraz byśmy zrobili to lepiej, że teraz jesteśmy dojrzalsi, więcej wiemy, że można by było naprawdę, ach, góry przenosić po prostu. Widocznie taka jest droga i ona taka musi być.
0: Zespół Big Day dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. 30 lat na scenie, dlatego nasza historia, nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
4: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18:30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20:25 w TVP1.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Stosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Ale sztosy!
17: Ale co?
16: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
21: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
22: A cappuccino też za 7?
23: Też.
22: A flat white?
23: Też.
22: A
23: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
24: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce zespół, który jest na scenie od początku lat 90. Jak można przeczytać w pewnej internetowej encyklopedii, znakiem firmowym zespołu są współbrzmiące ze sobą głosy małżeństwa wokalistów Ani i Marcina. Dzisiaj na pewno spróbujemy policzyć, ile koncertów zespół Big Day zagrał w swojej karierze, a są to zapewne liczby idące w tysiące. I o kilku niezwykłych koncertowych wydarzeniach na pewno też wspomnimy. Jeden z takich koncertowych wypadków jest owianym giełką tej.

0: Na pewno dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zajrzymy do garderoby zespołu Big Day. Na razie sprawdźmy, czy prawdą jest, że liczba koncertów, jakie zagrali od początku swojej kariery, powoli dochodzi do 2000. Ile tych koncertów było od lat 90?
1: 1500 myślę, że zagraliśmy na pewno, ale jak to wygląda dokładnie, to kiedyś prowadziłem rachubę, pamiętam w 90-tych latach, ale graliśmy dużo, dużo więcej. Były lata, że graliśmy, nie wiem, 130 koncertów rocznie, czy tego typu. To myślę, że te pierwsze lata to nabiły większość. W tej chwili jest to kilkanaście koncertów, ale to też wszystko inaczej jest teraz przygotowane. To ma troszeczkę inne ręce i nogi.
0: Koncertowych historii, koncertowych opowieści, a także wpadek dzisiaj na pewno nie zabraknie. No, ale obiecałem, że zajrzymy do garderoby zespołu Big Day. Co ciekawego można tam znaleźć?
1: Kanapki, ciasteczka.
2: Takie różne różności, tak, zdecydowanie.
3: Jesteśmy napoje, dorośli.
2: Ale nie mamy wymagań właśnie tego typu, jakichś takich wygórowanych.
3: Nie mamy tutaj.
2: Czasami rzeczywiście po jakimś małym drinku wypijemy, czy po jakimś tam kieliszku wina i to jest tyle właściwie. Ale nie ma żadnych przede wszystkim jakichś takich, tak jak mówisz tutaj, że historie... bardzo niewiele, o tak.
0: Może faktycznie, gdyby porównać wymagania koncertowe zespołu Big Day do wymagań na przykład Beyoncé czy Madonny, to lista jest wyjątkowo krótka. Zdecydowanie dłuższa jest lista nagród i wyróżnień, które zespół zgromadził na swoim koncie, począwszy od lat 90. A to nagroda dziennikarzy muzycznych za płytę W świetle i we mgle. A to nominacja do nagrody Fryderyk w kategorii debiut roku. Złota płyta dla albumu Kalejdoskop, czyli ponad 100 tysięcy sprzedanych płyt w roku wydania. Wreszcie wygrana w plebiscycie telewizji na wakacyjną piosenkę wszechczasów. A chodzi oczywiście o Dzień gorącego lata. Po drodze była nawet nagroda prezydenta miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Gdyby nie muzyka, jak sami słyszeliśmy już dzisiaj, pewnie zarówno Ania, jak i Marcin mieliby zupełnie normalne prace. Tak jak to było przed erą zespołu Big Day.
2: Moją pierwszą pracą była praca w sklepie z okularami słonecznymi. I trwała bardzo krótko, ponieważ jakoś za chwilę zespół Big Day się zaczął rozkręcać i okazało się, że właściwie nie mam czasu po prostu nawet. Nie mam czasu na pracę.
1: Tak jest. A ja byłem kaowcem. Pracowałem w Domu Kultury 2 lata. Może tak. Jakoś tak nawet, na pół etatu. Chodziło po prostu o taką opiekę nad zespołami, organizację koncertów, także, ale byłem też od wszystkiego. Oczywiście musiałem umieć przykręcić rurkę, zmienić grzybek w kranie, żarówkę, świetlówkę, jakieś takie półkonserwatorskie prace robiłem przy okazji tego, ponieważ jestem elektronikiem, więc przy okazji zatrudniono mnie jako elektryka, także na 1/64 etatu.

0: skoro już tak daleko wybiegamy w przeszłość, no to cofnijmy się jeszcze do czasów szkolnych. Jak z muzyką radzili sobie, gdy byli uczniami?
1: Wiesz co, no ja chyba nie byłam złą, tak jak mówię, bo wszystkie możliwe akademie, jakieś takie występy, no to zawsze gdzieś tam występowałam, więc tutaj nie było nigdy źle. Ale pamiętam, że te lekcje muzyki były po prostu nudne, szczerze mówiąc. Że to było jakieś takie natarczywe powtarzanie jakichś takich schematów, a tak naprawdę szkoda, że właśnie nie uczono nas być może muzyki na fajnych piosenkach, które gdzieś tam pewnie zrobiłyby dużo więcej dobrego po prostu w tych dzieciach. To chyba bardziej to. Myślę, że to bardziej było związane z taką nudą po prostu. A tak w ogóle to szło mi dobrze chyba w miarę.
2: Tak, a mi szło pewnie średnio, ale pamiętam, że w średniej szkole jakiś nabór na siłę do orkiestry dętej i robiłem wszystko, żeby do tej orkiestry dętej nie trafić, bo mi się kompletnie nie chciało tego robić. I pamiętam, że pan, który grał na pianinie i prosił o powtarzanie dźwięków, ja robiłem wszystko, żeby być kompletnie z boku, żeby mnie tylko zostawili w spokoju. Zresztą cała klasa robiła wszystko, każdy wył tak, żeby go nie wzięto do orkiestry dętej, która była w mojej szkole okropna, nie dało się tego słuchać.
1: No może właśnie
2: może
1: dlatego,
2: dlatego
1: może
2: że na siłę, wcielano na siłę.
1: A poza tym już wzięto tych wszystkich, tak, którzy i tak
2: którzy
1: po prostu
2: nie chcieli, nie mieli talentu. Tak jest.
0: Zespół Big Day dzisiaj pewnego razu w muzyce, kilka dekad na scenie, dlatego nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce zespół, który zafundował nam niezwykłe muzyczne lato roku 1997. Jak już słyszeliście, dzisiaj piosenka Dzień gorącego lata miała mieć swoją premierę we wrześniu. Przy takim rozwiązaniu upierała się wytwórnia. Na szczęście zespół postawił na swoim. Powiedz.

0: Dzisiaj z zespołem Big Day podróżujemy przez kilka ostatnich dekad. Zespół powoli zbliża się do bardzo okrągłej rocznicy. Czy szykują jakieś niespodzianki?
1: Coś pewnie wymyślimy, tak. My regularnie gramy, szczególnie latem gramy koncerty. Natomiast myślę, że coś specjalnego trzeba będzie zrobić. No. Na 25 zrobiliśmy w Olsztynie taki koncert z przyjaciółmi. No ale to tak bardziej lokalnie. Myślę, że może coś większego się uda.
0: Zespół Big Day, który jest bohaterem dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce, przyznaje, że dzień gorącego lata nie od razu zaczął triumfować na listach przebojów, ale z upływem lat stał się, jak to określili, prawdziwym monsterem. No właśnie, jak wygląda wymarzony dzień gorącego lata dla zespołu Big Day? Czy mają jakieś ukochane letnie kierunki?
2: Tak naprawdę najczęściej i absolutnie jest to takie miejsce kultowe, które odwiedzamy wielokrotnie w ciągu roku, ale w lato to w ogóle absolutnie, to jest Sopot. I tam po prostu musimy być co roku w lato, ewidentnie w lato.
1: Mamy swoje spacerowe ścieżki, tam swoje miejsca.
2: To jest takie miejsce ukochane. Dokładnie.
1: Czas.
2: Natomiast widzieliśmy już wiele różnych fajnych miejsc, no i jest ich jeszcze strasznie dużo do zobaczenia, także no, ale myślę, że chyba tak naprawdę Sopot jest takim miejscem, gdzie czujemy się cudownie w lato.
0: Lato, wakacje kojarzą nam się przede wszystkim z imprezowaniem. Czy jeżeli chodzi o okołokoncertowe przygody, czy zespołowi Big Day zdarzały się przed laty harce?
2: No były takie harce.
1: Masa harców była,
2: tak.
1: Tak, straż pożarna przyjeżdżała, hotele w ruinie.
2: To chyba akurat nie my.
1: Zawsze było na kogo innego.
2: Na szczęście zawsze można było na kogoś innego zrzucić.
1: Czy było dużo takich koncertów spędowych, że grało
2: W większym towarzystwie zazwyczaj imprezy, zatem...
1: I zawsze mówili, że Big Day to ten spokojny i oni nie mogli tego zrobić.
0: A tak swoją drogą, czemu tak spektakularne imprezy jak przed laty już się nie zdarzają? Czy to jest kwestia tego, że członkowie zespołów są starsi i mają mniej pary? Czy też może to jest kwestia

0: wszechobecnych aparatów, które mamy w smartfonach.
1: No myślę, że jedno i drugie. Jedno i drugie, ewidentnie.
2: Myślę, że gdyby kiedyś były telefony komórkowe, to byłaby
1: też
2: bieda.
1: Nie zawsze. Tak, tak. Myślę, że ewidentnie, no to cała ten, chociażby właśnie te telefony komórkowe, które każdy może w każdej chwili uruchomić, to wszystko działa, jakby to działa właśnie przeciwko takim imprezom. No i nie wiem, czy właśnie może towarzystwo, może ludzie są jakby trochę też spokojniejsi, trochę inaczej, może się bawią w ogóle dzisiaj?
3: To ja myślę, że to podglądactwo ich gasi właśnie.
1: To też.
0: Jedno nie ulega wątpliwości. Gdyby przed laty każdy miał w kieszeni telefon z aparatem, to pewnie po wydarzeniu, które miało miejsce na jednym z koncertów, cały internet byłby zalany, no, dość kompromitującymi zdjęciami. Przedmiotem, który zagrał wtedy pierwsze skrzypce, były spodnie.
3: Nieśmiertelne czerwone dżinsy, które były śmiertelne, miały chyba rok czy coś i zawsze je zakładałem na koncert. Nie pamiętam, który to był rok. No były to oczywiście 90. lata i pamiętam, były takie dość strome schody na scenę i wchodząc na scenę usłyszałem takie trrrt i śmiech Anki Ortodoks, która stała z tyłu, która się zgięła w pół. Ja się obejrzałem, kurczę, pół tyłka mi widać, ale wszedłem tak prosto na scenę, jak stałem i tyłem się wycofałem po koncercie. Po prostu nie obróciłem się ani razu do publiczności bokiem, grałem prosto, z przodu wyglądały dobrze, a z tyłu było mi pośladek widać bardzo mocno.
1: Ja pamiętam, że mieliśmy bardzo fajne.
3: Wszyscy mieli ubaw, zespół miał ubaw, a ja jak posąg odegrałem swoje i się wycofałem.
1: A co ten Marcin taki był jakiś nieswój dzisiaj? Potem takie pytanie. Jakiś taki sztywny. W ogóle się nie uśmiechnął, nic nawet nie zagadał.

0: Zespół Big Day dzisiaj w pewnego razu w muzyce. W jednym z utworów zespołu Big Day jest, jak fani pewnie doskonale wiedzą, kilkusekundowa pauza. Pauza, która niejednego DJ-a radiowego przyprawiła o zawał. Czy zespół Big Day w ogóle zdaje sobie z tego sprawę?
1: Wiemy, tak. Donoszono nam o tym wielokrotnie, że to była bardzo, bardzo stresująca pauza, a miała być taka urocza i taka w ogóle ładna. Okazało się, że...
2: Tak, tam miały startować ptaki. Miał być taki odlot ptaków właśnie w tamtym momencie. Nie wiem, czemu nam te ptaki przyszły do głowy. Potem się okazało, że ze zbioru nagrań z jakiejś takiej płyty CD, gdzie to było... realizator, który ówcześnie robił płytę, Jarek Pruszkowski, tylko już niestety nie ma między nami, stwierdził, że tak naprawdę to są prawa autorskie też, to ktoś nagrał i to nie powinniśmy używać takich gotowców, chyba że pójdziemy do Parku Narodowego i sobie nagramy i będziemy mieli własne, ale niestety nie było już jak, trzeba było płytę kończyć i zostawiliśmy tą pauzę, myślę, ciut przydługą, no ale została.

0: dzisiaj zespół Big Day, jakiego nie znaliśmy. A propos, czy zespół jeszcze w erze przedinternetowej znajdował o sobie jakieś dziwaczne plotki w prasie?
1: Najróżniejsze ploteczki krążyły. Między innymi to, że mamy dziecko, którego nie chcemy pokazać, że gdzieś tam je schowaliśmy, skitraliśmy i w ogóle coś takiego.
2: No, były tematy, był temat, że ja nie żyję.
1: Był, o, to był ciężki temat.
3: No, to był ciężki temat, ja po prostu zdębiałem odbierając telefon. Jeden artysta powiedział drugiemu znanemu artyście, który powiedział znanemu artyście, i dowiedział się nasz były menadżer o tym i zadzwonił taki roztrzęsiony, ja odebrałem telefon i on o tak westchnął. O Jezu, dobrze. A ja mówię, co się stało? No bo nie żyjesz. No, to było słabe. To było słabe, ale no tak, zdarzało się. Ktoś to wymyślił. I, próbowaliśmy ten głuchy telefon zlokalizować, jak to poszło. Rzeczywiście kilka osób, nie powiem kto, znanych. Nie wiem, skąd to przyszło do głowy. Za dużo napojów.
1: Od początku nie znamy właściwie. To już tylko właściwie, że ten mi powiedział. Ja nie, bo tamten, wiesz. I to coś takiego.
3: I jak to ktoś powiedział, no co się martwicie, dobrze, że mówią.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze.
3: Cieszę się bardzo, że ten właśnie czwartkowy wieczór spędzacie z nami, z Radiem Złote Przeboje na 106,2 FM. To bardzo dobra decyzja, tym bardziej, że o godzinie 21 punktualnie, jak zwykle, startujemy z magazynem Co jest grane w Jeleniej Górze. Będzie więc informacyjnie, będzie artystycznie, będzie kulturalnie o tym wszystkim, co w mieście i kotlinie jeleniogórskiej się dzieje, co dziać się będzie w najbliższych dniach, a dzieje się sporo. Wakacje na horyzoncie to taki czas, na który większość z nas czeka, ale w zasadzie niezależnie od pory roku, niezależnie od wakacji, w Jeleniej zawsze coś ciekawego się dzieje i w znalezieniu tychże atrakcji my Wam pomagamy codziennie od poniedziałku do piątku właśnie po 21. Igor Kociubiński, witam raz jeszcze, kłaniam się nisko i zapraszam na program Co jest grane?
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
3: A przed nami wyjątkowo intensywny weekend, bo 12 czerwca szykuje się naprawdę całe mnóstwo atrakcji w naszym mieście. To wydarzenie przewidziane z myślą o najmłodszych, o miłośnikach sportu, o miłośnikach sztuki, więc no myślę, że bez wyjątków, absolutnie bez wyjątków, niezależnie od wieku, każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. A w przeglądzie tych najważniejszych atrakcji już teraz pomoże nam Alicja Czechowska z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza. Posłuchajcie, co przed nami.
2: Już jutro.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci na Dzień Dziecka do Centrum Kultury Zameczek na Zabobrzu. 11 i 12 czerwca odbędzie się 34. Festiwal Piosenki Dziecięcej Zabobrze 2026. W piątek o godzinie 16.30 ogłoszenie wyników, a pół godziny potem o godzinie 17 koncert laureatów. Natomiast w sobotę zapraszamy wszystkich od godziny 10 na warsztaty i animacje dla dzieci. Na dziedzińcu oraz terenie zielonym przy Centrum Kultury Zameczek odbędą się różne wydarzenia, spektakl i animacje cyrkowe, cichy teatr, warsztaty kreatywne, edukacyjne warsztaty o recyklingu, malowanie twarzy i brokatowe tatuaże, dmuchańce i poczęstunek dla dzieci. Zapraszamy dzieci, rodziców, dziadków na Dzień Dziecka w CK Zameczek na Zabobrzu. 12 czerwca od godziny 12 zapraszamy na teren Pamtraku na Zabobrzu. Impreza PAMFEST 2026. Jest to wydarzenie skierowane do młodzieży. Zabobrze zamieni się w wielowymiarową strefę muzyki, ruchu, sztuki ulicznej, spotkań, tworząc bezpieczne miejsce do wspólnego działania. Kultura uliczna łączy się z działaniami profilaktycznymi, promując zdrowy styl życia. W programie przewidziano tworzenie muralu graffiti na rampie pod opieką Kamila Tobiasza. Scena PAMFESTu wypełni się muzyką i tańcem, a finałowym wydarzeniem będzie wieczorne silence disco, wspólna przestrzeń zabawy i muzyki pod otwartym niebem. Organizatorami jest Jeleniogórskie Centrum Kultury, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych. Zapraszamy młodzież na Zabobrze. PAMTRAK, 12 czerwca, godzina 12. Galeria Biuro Wystaw Artystycznych zaprasza 12 czerwca o godzinie 17 na wernisaż wystawy Mariana Solisza Linie. Autor prac uprawia ekspresyjną abstrakcję analityczną. Ukończył Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Mieszka i pracuje w Kluczborku. Zapraszamy na wystawę ostatnich cykli malarskich Mariana Solisza, Odbicia i CPCW. Zapraszamy. 12 czerwca o godzinie 17 zapraszamy do sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury na pokaz warsztatów muzycznych JCK. Jest to prezentacja efektów całorocznej pracy uczestników zajęć prowadzonych przez Jacka Szerniawę i Piotra Warszewskiego. Wydarzenie jest okazją do spotkania z muzyką wykonywaną na żywo oraz podsumowaniem procesu edukacyjnego i artystycznego realizowanego w ramach stałych działań warsztatowych Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Wstęp wolny, zapraszamy.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
3: A my przenosimy się teraz do Sobieszowskiego Domu Kultury Muflon, Jeleniogórskiego Centrum Kultury Muflon, bo to oddział JCK-u. Tam właśnie trwają przygotowania m.in. do festiwalu Art & Glass i tam też chwilę temu najmłodsi pożegnali kolejny sezon z bajkowymi podróżami po kulturze. Pożegnanie krótkie, bo jedynie na czas wakacji. No i za tych kilka letnich tygodni powrócimy do tych niezwykłych podróży i do rezerwowania czasu już teraz zachęca Agnieszka Gierus, kierowniczka Sobieszowskiego Muflona.
2: Wkrótce!
5: Na szczęście nie dłużej, tylko na w sumie prawie że 3 miesiące, bo czerwiec, lipiec i sierpień, ale we wrześniu znów baśniowe podróże po kulturze wracają, chociaż już wiemy, że rodzice po ostatnich się zgłaszają z zażaleniami, że dlaczego przez wakacje ich nie ma, ale musimy trochę pomysłów nowych nałapać, dobrej energii, żeby z nowymi atrakcjami, z nowymi tajemnicami kultur całego świata pojawić się na wrześniowych imprezach.
3: To Muflon będzie odpoczywał przez wakacje, będzie tę energię zbierał, ale do wakacji jeszcze kawałek został, więc będzie jeszcze kilka okazji do spotkań, będzie kilka wydarzeń. Co powinniśmy mieć na uwadze?
5: Na uwadze szczególnie polecamy naszą Noc Świętojańską, która będzie takim świetnym rozpoczęciem właściwie wakacji, bo to już 20-21 czerwca, ale w tym roku jest to zupełnie nowa, wyjątkowa odsłona.
3: Ponieważ, i dużo większa.
5: Zdecydowanie dużo większa, ponieważ nie dość, że to będą 2 dni, czyli sobota i niedziela 20 i 21 czerwca, ale dodatkowo Noc Świętojańska oplecie swoją magią 2 wyjątkowe imprezy, Art Glass Festival oraz Glass and Roll. A co za tym idzie? Pod choinkiem w atmosferze Nocy Świętojańskiej w sobotę odbędą się świetne koncerty i na etniczną, folkową nutę, ale również na rockową za sprawą Glass and Rollu. Pojawią się zespoły polskie, czeskie, polsko-czeskie, powarsztatowe, a także na finał kapela ze wsi Warszawa i Basałyki. Więc sobota będzie bardzo, bardzo koncertowa i tutaj zapraszamy wszystkich pod choinik, wielbicieli muzyki rockowej, etnicznej, którzy chcą z nami ten czas spędzić. Ale oczywiście to nie wszystko, ponieważ, tak jak mówiłam, będą to 2 imprezy, czyli jeszcze Art Glass, który doskonale znamy jako imprezę, która do tej pory odbywała się na Placu Ratuszowym. Art Glass też potrzebuje nowej jakości, pewnej świeżości, dlatego w tym roku pojawi się na plenerze pod choinkiem, w otoczeniu lasów, łąk i mamy nadzieję, że to będzie też zupełnie nowa odsłona nie tylko dla Nocy Świętojańskiej, ale i dla Art Glassu. A tutaj wiadomo, mamy hutników z Polski, z Czech, pokazy snycerskie, kowalskie, metalurgiczne, wypały ceramiki oraz mnóstwo warsztatów, właściwie dla wszystkich, i dla dzieci, i dla dorosłych. I Art Glass obejmie 2 dni, i sobotę, i niedzielę. I przez te 2 dni będą wszelkiego rodzaju pokazy i warsztaty,
3: o których w Radiu Złote Przeboje jeszcze usłyszycie. Na te wydarzenia będziemy zapraszać Was również w ten weekend w magazynie Tydzień w Jeleniej Górze, więc warto być z nami w sobotę i niedzielę.
2: Co słychać w Twojej dzielnicy?
3: A dokładniej, co słychać w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida, bo o tym miejscu, o tej instytucji teraz będziemy mówić. Przypominam, ten weekend to premiera sztuki Jest Tylko Jedna na scenie studyjnej w reżyserii Kaliny Jagody-Dębskiej, ale dobre wiadomości dotyczą także spraw infrastrukturalnych i remontowych. O nich więcej dyrektorka teatru Katarzyna Sołtys.
6: Podpisaliśmy umowę z ministerstwem i dzięki wsparciu pana prezydenta Jerzego Łużniaka i Urzędu Miasta w Jeleniej Górze prowadzimy teraz projekt poprawa atrakcyjności Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. I pewnie Państwo się zastanawiają, jak można podnieść atrakcyjność teatru. Można. Na najbliższe 4 lata mamy wyjątkowe zadanie, żeby zmieniać teatr właśnie dla społeczności lokalnej. No i pierwszy kwartał tego roku spędzamy na tym, żeby zrobić zakupy i doposażyć małą scenę. I już w czerwcu będzie jeszcze nowa premiera, która odbędzie się 13, już na małej scenie. Będzie to tekst Darii Sobik, Jest Tylko Jedna. To będzie spektakl dwójkowy, kobiecy, intymny, o relacjach matki z córką, córki z matką. I wszystko dzięki temu, że dzięki Feniksowi uda nam się doposażyć małą scenę w światła, w całe wyposażenie, które spowoduje, że będziemy mogli tam grać na co dzień spektakle. Bardzo potrzebujemy tej drugiej sceny. Ona zawsze równoważy funkcjonowanie szczególnie tych rzeczy, które Państwo na co dzień nie widzą. Montaży, demontaży, ustawiania świateł, budowania scenografii, to są skomplikowane procesy, którymi się zajmujemy właśnie w poniedziałki, wtorki, w środę najczęściej.
3: Będzie przecięcie czerwonej wstęgi, bo ta scena, owszem, kiedyś była, więc ciężko mówić o takim pierwszym otwarciu, no ale to było już tak dawno temu, że w zasadzie co po niektórzy mogli o tym fakcie zapomnieć.
6: Myślę, że dużo osób wraca właśnie do tego, że ta mała scena by się przydała. Ja sobie to postawiłam jako zadanie, jako dyrektorka, żeby ją uruchomić właśnie na przetasowywanie grania w spektakli. Szczególnie przy jakichś wydarzeniach zewnętrznych, które dzieją się w teatrze, żebyśmy mogli jakby obsługiwać zewnętrzne zadania, a jednocześnie grać spektakle repertuarowe. Tak, będzie otwarcie. Myślę, że ta premiera będzie takim otwarciem właśnie tej małej sceny. No jak redaktor sobie życzy, to i możemy zrobić przecięcie wstęgi. I to jest jakby pierwsze zadanie z Feniksa. Kolejnym zadaniem na ten rok będą liczne szkolenia dla kadr wewnątrz, zarówno dla zespołu aktorskiego, jak i dla administracji i księgowości, żeby się specjalizować w tym, co robimy i żeby aktorzy też trzymali swoją kondycję aktorską, to ten rok będzie przebiegał pod takimi dwoma zadaniami. No a przyszły rok to działania inwestycyjne, czyli remont zewnętrza teatru, bo w środku teatr niedawno był wyremontowany, więc będziemy zajmować się odwodnieniem piwnic, wymianą częściową stolarki okiennej, wymianą dachu oraz elewacją.
3: To proces będziemy pewnie jeszcze śledzić. Myślę, że teatr też wizualnie się będzie zmieniał, co będzie potwierdzało, że te środki są i są dobrze wykorzystywane. Ja Państwu trochę kulis zdradzę, bo Pani Dyrektor mnie zgasiła i sprowadziła na ziemię, jak zapytałem o to, co za kilka miesięcy, bo to jeszcze daleko, ale ja niestety coraz częściej łapię się na tym, że czas płynie tak szybko, że w zasadzie okazuje się, że to już za chwilę. Więc jeśli jesteśmy z grona tych, którzy wybiegają w przyszłość i lubią planować z dużym wyprzedzeniem, to z dużym wyprzedzeniem też o festiwalach, imprezach, które z życiem teatru są związane, możemy opowiedzieć i pierwsze szczegóły, czy też informacje zdradzić. Ta najważniejsza, to czy możemy się tych festiwali spodziewać?
6: Oczywiście, że tak. Oba festiwale, czyli Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, tak jak zapowiadałam na początku podjęcia pracy w Norwidzie, się odbędzie. Jest on, znamy już termin, zaczynamy 10 lipca, kończymy 12 lipca. Właśnie dzisiaj odbyło się spotkanie takie bardzo stricte programowe, jak on ma wyglądać. Już są pierwsze typy, już są pierwsze teatry, będzie kolorowo, zagranicznie. I taki nam się jakby temat trochę ułożył, że to będzie taki festiwal trochę o ruchu, trochę o muzyce, czyli trochę ruchu muzyki. Głównie ruchu nam się te spektakle i te zdarzenia około jakby festiwalowe układają w jakąś taką temat przewodni ruch. Natomiast w październiku jeleniogórskie spotkania teatralne. Na nie chcieliśmy zaprosić nagrodzone i utytułowane spektakle z Polski. Więc jest to dosyć duże wyzwanie, bo te spektakle, jak się Państwo domyślają, jeżdżą po festiwalach w Polsce i żeby je terminowo ułożyć, no to jest niezła zagwozdka, żeby tego Tetrisa pospinać. Natomiast jesteśmy w bardzo takich zaawansowanych pracach, więc myślę, że za jakiś czas będziemy mogli powymieniać te tytuły, a na razie zostawię Was taką niewiadomą. Natomiast dzisiaj już takie listy mam i bardzo się tym cieszę, że już niedługo będziemy o tym opowiadać.
3: A póki co ten artystyczny, teatralny apetyt możemy rozbudzać w oczekiwaniu na wakacje, Festiwal Teatrów Ulicznych i jeleniogórskie spotkania teatralne, odwiedzając teatr i korzystając ze spektakli. No i co, zapraszamy przede wszystkim do teatru i na stronę też odsyłamy, choć ja obiecuję, że będę też przypominał o tym, co przed nami, co w najbliższym czasie, ale warto trzymać rękę na pulsie i na stronę internetową i media społecznościowe teatru zaglądać, bo tam chyba najświeższe wieści.
6: Tak jest. I ja Was, Państwo, zapraszam, jeżeli przyjeżdżacie z całej Polski odwiedzać Karkonosze, to zaglądajcie do teatru. Jak macie okazję, to po prostu przyjeżdżajcie do Norwida czekamy tutaj na Was.
3: To ja takich spotkań jak najwięcej życzę. Katarzyna Sołtys była z nami. Bardzo dziękuję.
6: Dziękuję pięknie i dobrego dnia życzę.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM, co jest grane w Jeleniej Górze.
3: A za chwilę w naszym programie zaproszenie do obcowania z karkonoską naturą w takiej nietypowej formie, ale szczegóły zdradzę za kilka chwil. Najpierw coś dla fanów sportu, dla tych, którzy tęsknią już za sezonem narciarstwa biegowego. Wspominać można go sięgając po książkę, która została wydana podczas tegorocznego jubileuszu, a jej autorem jest Leszek Kosiorowski.
2: Jeleniogórska premiera.
3: To co po biegu Piastów pozostanie, dzięki czemu będziemy mogli wspominać te wszystkie poprzednie i kolejne edycje, to książka, która tobie sporo czasu zajęła jako autorowi, choć to w zasadzie chyba było tylko zwieńczenie tej pracy, no bo zbieranie materiałów i obserwowanie, uczestniczenie w życiu Stowarzyszenia Bieg Piastów, to już było tworzenie tej historii.
7: Tak, dokładnie tak jak powiedziałeś. To jest cenna sprawa, że ja jestem przy biegu Piastów od 95 roku. Wtedy pierwszy raz przyjechałem jako dziennikarz, młody reporter, a decyzja o tym, żeby tę historię napisać, zapadła w 2015-16 roku. Ale ja wtedy zacząłem zbierać materiały, ale nie byłem absolutnie gotowy, żeby ją napisać, bo żeby napisać książkę, to trzeba tak postępować, żeby napisać książkę z sensem, jak, prawda, Ryszard Kapuściński mówił, że żeby napisać stronę z sensem, musisz przeczytać 100 książek. To musi być po prostu taka wiedza bardzo szeroka, kontekstowa, żeby nie napisać czegoś, co jest powierzchowne i zupełnie nie oddaje tego, jakby, co się wydarzyło, jakby duszy tych wydarzeń. Ja się tym kierując nie czułem się gotowy bardzo długo, żeby tę książkę napisać, ale oczywiście zbierałem materiały i za to na szczęście się zabrałem od początku. Od tego 2015-16 roku. Dzięki temu mogłem się spotkać i zadać pytania bohaterom początków biegu Piastów, którzy niestety odeszli podczas tego dziesięciolecia. Już ich nie ma, ale miałem przyjemność rozmawiać z panem Janem Getze, który był komandorem biegu Piastów w latach 80. Miałem przyjemność rozmawiać z panem Prystromem, historykiem jeleniogórskiego sportu, który mi powiedział, kto zaczynał bieg Piastów oprócz pana Juliana Gozdowskiego. Dzięki temu poznałem pana Koselskiego, który według jednej z dwóch głównych wersji wymyślił nazwę bieg Piastów i on mi to też opowiedział dosyć dokładnie. Miałem takie szczęście, że on wrócił z emigracji ze Stanów Zjednoczonych i opowiedział ze szczegółami to spotkanie, na którym padła ta nazwa według jego wersji pierwszy raz i różne takie ciekawostki, które są w książce. Natomiast bardzo dużo też czasu poświęciłem na takie badanie takich lat nieznanych, bo o ile te pierwsze edycje są w miarę opisane w różnych książkach, filmach, i te ostatnie też, gdy już jakby bieg Piastów stał się znanym biegiem, to ten środek, lata 80. były w ogóle pomijane i niewiele było o nich wiadomo, ale aby się trzymać tak faktów, to sięgnąłem do prasy, do wszystkich gazet, które pisały do biegu Piastów. W zasadzie je przeczytałem od początku do końca, jeżeli chodzi o bieg Piastów, od pierwszej edycji do ostatniej, ale one były cenne dla lat 80., bo były w zasadzie głównym źródłem, czyli Nowiny Jeleniogórskie, Słowo Polskie, Gazeta Robotnicza, Sport, Przegląd Sportowy. I tam ci dziennikarze, którzy jeździli na bieg Piastów, fantastycznie to opisywali. Naprawdę byłem pod wrażeniem. Jestem im naprawdę bardzo wdzięczny, bo jakby bazowałem na ich relacjach. One były o tyle cenne, że były pisane na bieżąco, więc tam nie ma jakiegoś lukrowania po latach, budowy jakichś legend, że jak to co roku było wspaniale. Nie, oni byli bezwzględni w swoich ocenach, byli bardzo uczciwi, sami też biegali na nartach, to nie byli jacyś teoretycy, tylko po prostu praktycy. Oni często pisali o tym, co sami zobaczyli na trasie, także to są naprawdę bezcenne źródła.
3: Czyli to nie jest jubileuszowy pomnik?
7: Nie, absolutnie. Znaczy to jest pomnik, jeżeli pomnik traktujemy jako taką ciekawą sztukę nowoczesną, której są blaski i cienie, to tak. Natomiast to nie jest jakiś panegiryk dla biegu Piastów, jakaś laurka, która ma opisywać, jak to było doskonale, zawsze, idealnie. Nie, zresztą myślę, że ta uczciwość, którą się kierowałem i szczerość, jakby bardziej obrazuje wielkość Biegu Piastów i sukces, jaki osiągnął, bo te błędy, które były popełniane, różne nieudane sprawy po drodze, które się wydarzyły, one dopiero pokazują, jak wiele Bieg Piastów musiał przejść, jak wiele musieliśmy się nauczyć wszyscy razem, żeby on doszedł do takiej pozycji, jaką ma teraz. Ja nawet tą pozycję Biegu Piastów obecną w pierwszej dziesiątce największych biegów narciarskich świata bardziej doceniam po napisaniu tej książki, po takim wejściu głęboko w tą historię, niż wcześniej. Bo jak się czasem słyszy, że ktoś jest tam w czołówce światowej, no to przyjmuje się to po prostu jako jakiś taki fakt, prawda? Ale nie zna się tego kontekstu, tej ogromnej pracy, jaka musiała zostać wykonana. A teraz ja sobie z tego zdaję sprawę. Zwłaszcza, że mówimy o Biegu Piastów, czyli o imprezie w kraju, w którym biegówek właściwie tradycji nie ma. Są niewielkie. Mówię o 76 roku, wtedy, gdy to się zaczęło rodzić. One były naprawdę, one istniały i trzeba to oddać jakby ten szacunek tym ludziom, którzy się tym zajmowali, ale to nie był jakiś powszechny sport, taki jak w Czechach czy w Norwegii. I tutaj dzięki grupie ludzi, która postanowiła go organizować, to się udało, no ale oczywiście tutaj pomnik to się należy Julianowi Gozdowskiemu, który, no po prostu jego zasługi tutaj, jego osobowość są absolutnie nadzwyczajne. Jest to wspaniały człowiek, który nigdy się nie załamał, nigdy przestał wierzyć w Bieg Piastów, a przede wszystkim miał absolutnie i ma, bo dzięki Bogu cały czas żyje, jest zdrowy i mam nadzieję, że do setki dociągnie, bo już ma 90 lat, albo nawet więcej, no 90-latkowi to wypada chyba, nie wiem, więc żyj nam, drogi Julianie, jak najdłużej. W każdym razie, pan Julian Gozdowski, jego umiejętność budowy relacji z innymi ludźmi, pozyskiwania sponsoru, budowy takiej dobrej otoczki wobec Biegu Piastów, po prostu jego relacje z ludźmi generalnie wspaniałe, wynikające jakby z jego osobowości, to jest chyba ten czynnik, który zadecydował o sukcesie Biegu Piastów, bo gdyby tego nie było, to zawodniku by nie było tylu sponsorów, partnerów, patronów. Julian Gozdowski potrafił doprowadzić do tego, że zarówno biskup, jak i lewicowy minister obrony narodowej szli razem z nim, gdy padał deszcz i ten deszcz nagle przestał padać, zamienił się w śnieg, więc chyba te jego wpływy, dzięki jego po prostu miłości do ludzi, sięgały tych zjawisk nadprzyrodzonych. Także, a mówiąc tak już bardziej przyziemnie, gdyby on nie potrafił załatwić tego wszystkiego, od zawodników, po sponsorów, to nic by tutaj nie było. On doskonale rozumiał w czasach realnego socjalizmu, realnej komuny, że muszą być zawodnicy. Jak są zawodnicy, to są media. Jak są media, to są sponsorzy. Jak są sponsorzy, to są pieniądze, żeby organizować bieg. A jak jest bieg, to są zawodnicy i tak w kółko to się kręci. On to po prostu wyprzedził swój czas. Nawet w czasach tej głębokiej komuny, gdy się wydawało, gdy ona padała, gdy się wydawało, że jest koniec, gdy mnóstwo inicjatyw takich jak Bieg Piastów, bazujących na państwowych dotacjach, kończyło się, bo te dotacje też się kończyły, bo gospodarka musiała w tych demokratycznych warunkach się odrodzić, na co wymagało lat, to Julian Gozdowski rozumiał, że teraz nie ma co chodzić po urzędnikach i prosić o dotacje, że to jeszcze nie jest ten moment, tylko trzeba samemu sobie z tym poradzić i rozwinął działalność gospodarczą, handel paletami z drewna i sprzedawał je na zachód i dzięki temu pozyskiwał pieniądze na Bieg Piastów, na organizację. Po prostu wyprzedził swój czas zdecydowanie. No i później wyprzedził swój czas, gdy wprowadzał Bieg Piastów do Eurolopet, czyli takiej Europejskiej Ligi Narciarskich Biegów Długich. To był rok 94. No, Polska weszła do Unii Europejskiej 10 lat później, jak mnie pamięć nie myli. Więc tutaj 10 lat do przodu był pan Julian z Biegiem Piastów. W 2008 Bieg Piastów wszedł do Worldlopet, do Światowej Ligi Narciarskich Biegów Długich, więc znowu kolejny jakby awans. Ale to wszystko jedno z drugiego wynikało.
3: Tę historię poznać możecie sięgając po książkę, której autorem jest Leszek Kosiorowski, Bieg Piastów, historia prawdziwa.
2: Jeszcze w tej godzinie w Jeleniej Górze.
3: Jednym z tematów dziś będzie Jeleniogórska Rada Kobiet. O jej pierwszych tygodniach, w zasadzie już miesiącach działania opowie Agnieszka Burda-Dobek, jej przewodnicząca, ale to za moment, bo teraz zapraszam Was na nietypowy, nieco egzotyczny spacer, który możecie zorganizować sobie w japońskim ogrodzie Siruvia, gdzie zaprasza Jakub Kurowski.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
3: Bardzo często jest tak, że w tym pędzie życia szukamy alternatyw, szukamy spokoju, mówiąc najprościej, mówiąc wprost. No i dla wielu taką formą troszkę odizolowania się od tego wszystkiego jest kontakt z naturą, więc naturalnym kierunkiem może okazać się także wizyta w przesiece. I Państwo też do takiego zwolnienia zachęcacie, między innymi za sprawą praktyki Shinrin-yoku. Cóż to takiego jest?
8: Kąpiel leśna, Shinrin-yoku. Piękna rzecz. Koniecznie polecam jej doświadczyć. Tak naprawdę to jest otwarcie zmysłów na otaczającą nas przyrodę, na dostrzeżenie harmonii, która panuje wokół, i dostrojenie siebie, swojego organizmu, swojej duszy do właśnie do tej harmonii natury. W dzisiejszych czasach wszyscy mamy kłopot, wszyscy się śpieszymy, wszyscy pędzimy i wszyscy patrzymy na świat w sposób taki bardzo pobieżny, bardzo zgrubny, można by powiedzieć. Nie dostrzegamy tego, co nas otacza. Nie dostrzegamy tych drobinek, nie dostrzegamy kolorów, zapachów, nie słuchamy przyrody. W ogrodzie można tego wszystkiego, można to wszystko poczuć, dostrzec i to, co jest najważniejsze, doświadczyć. Zmieniamy się, zmienia się, zresztą wszystko się na świecie zawsze zmienia. My staramy się nadążyć za tym tempem i chcemy, budujemy u nas możliwość innego doświadczenia ogrodu, przyrody, ale także siebie. Właśnie ten spacer Shinrin-yoku, on ma za zadanie wyczulić nas na to, że nawet te takie zwyczajne rzeczy, kamień, roślinka, kora drzewa, to wszystko jest niesamowicie piękne i na nas oddziaływuje, a my zmieniamy się, dotykając, czując to. Stworzyliśmy kilka stref w ogrodzie, takich różnych, takich, gdzie każdy będzie mógł coś doświadczyć. Pomału odchodzimy od zwiedzania ogrodu szybkiego. Od takiego, żeby chociaż na to też są amatorzy. My chcielibyśmy pokazać naszym gościom, że ogród, Japonia, natura to są rzeczy niebanalne. To są rzeczy takie, które tak naprawdę występują wszędzie. Tylko musimy na nie odpowiednio spojrzeć.
3: Czyli co? To jest taki spacer, który wymaga jakiegoś odpowiedniego przygotowania, jakiejś wiedzy? Jakby wyruszając na spacer, zawsze mamy takie poczucie, że jest to jakaś forma kontaktu z naturą, odpoczynku, relaksu, ale czy to jest jakaś nietypowa odsłona?
8: Z jednej strony tak. Bardzo długo zastanawialiśmy się nad formą tego. Dwa lata temu, trzy lata temu robiliśmy tak zwane kąpiele leśne. Była osoba, która prowadziła naszych gości właśnie przez ogród w sposób taki świadomy. Natomiast to też nie było idealne, bo to była duża grupa. To, co my chcemy zaproponować gościom, to jest samotny spacer przez ogród. Spacer z takim wyciszeniem, z zagłębieniem się w siebie i w dostrzeżeniem nie tylko tego, co jest dookoła, ale dostrzeżeniem siebie właśnie na tle natury. U nas będzie się to odbywało w ten sposób, że gość zainteresowany taką formą zwiedzenia ogrodu otrzyma kartkę papieru z wypisaną trasą i z wypisanymi w pewnym sensie zadaniami. Chociaż samo słowo zadanie, ono źle brzmi. To są pewnego rodzaju propozycje. Na przykład w strefie naturalistycznej trzeba się zatrzymać, spojrzeć na wodę, spojrzeć na te rośliny, które tam są i dostrzec, znaleźć najbrzydszą i się nią zachwycić.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze.
3: Praktykę Shinrin-yoku poznać możecie m.in. w japońskim ogrodzie Siruvia. Można praktykować się także oczywiście na własną rękę w karkonoskich lasach, do czego gorąco zachęcam. A my zmieniamy temat. Za moment usłyszycie o działalności karkonoskiego klubu kibiców niepełnosprawnych, ale najpierw o pierwszych tygodniach funkcjonowania Jeleniogórskiej Rady Kobiet, której przewodniczącą jest Agnieszka Burda-Dobek.
2: Zmieniamy temat.
3: W końcu jest, można byłoby powiedzieć, bo długo czekaliśmy na moment, w którym w Jeleniej Górze ta rada się pojawi. One na mapie Karkonoszy, na mapie Dolnego Śląska rosną, pojawiają się w coraz większej liczbie, ale ta Jelenia Góra taką mroczną zatoką była, bo jeszcze gdzieś tam ten pomysł kiełkował, ale teraz oficjalnie się zawiązała. Zanim przejdziemy do działań, bo myślę, że to z perspektywy mieszkańców Jeleniej Góry i słuchaczy radia będzie najciekawsze, najistotniejsze, to myślę, że warto wyjaśnić, czym w ogóle jest ta Rada Kobiet, bo zapewne część osób gdzieś tam słyszało to pojęcie, ale nie do końca ma obraz sytuacji.
9: Rada Kobiet jest tak naprawdę zebraniem pań, które są z różnych dziedzin, z różnych, o różnych zawodach. Są, jest to, my spotykamy się, bo my nie nazywamy tego jakimiś sesjami rady, tylko spotkaniami po prostu. Zostałyśmy powołane przez prezydenta miasta Jeleniej Góry, pana Jerzego Łużniaka, a tak naprawdę spotykamy się po to, aby przede wszystkim zbadać potrzeby pań, jeżeli chodzi o tutaj Jelenią Górę i okolice oczywiście. Jeżeli panowie będą chcieli z nami współpracować, to oczywiście również jesteśmy otwarte. Rada Kobiet łączy właśnie między innymi kobiety, które są czynne zawodowo, ale też są bardzo często zaangażowane mocno społecznie w różnych dziedzinach. Czy to jest edukacja, czy to jest prawo, czy to jest sport, zdrowie, więc to nas łączy przede wszystkim.
3: Chciałem też o kulisy powstawania tej rady zapytać, czy wiadomo, jak duże było zainteresowanie, jak duże grono chętnych było do stworzenia tego organizmu?
9: Na początku nie było duże, bo ja pamiętam, jak składałam, ile jest podań, to było, tych wniosków, to było 11. A potem się okazało, że było ponad 40, więc zaangażowanie było całkiem spore, zwłaszcza, że tak naprawdę my działamy w formie wolontariatu. My nie otrzymujemy za to żadnych pieniędzy, nie mamy żadnych benefitów, po prostu czujemy potrzebę działań, więc to jest bardzo fajne i super, że panie po prostu chcą spotykać się, chcą działać i tak naprawdę tą korzyścią jest tak jak w wolontariacie. Taka złota kreska po prostu.
3: I satysfakcja dla samej siebie, że się...
9: Zabrzmiała właśnie ta złota kreska, taka w niebie chciałam dodać, ale żeby ktoś nie powiedział, że jakieś tutaj mamy dodatkowe jeszcze powiązania, więc chodziło o to po prostu, że taka wartość dodana po prostu w nas, prawda, że my działamy i to jest super.
3: W co ta motywacja się przekuje, to pewnie zdradzimy za chwilę i mam też nadzieję, że nie będziemy musieli o tym opowiadać, bo będzie to widać w mieście i w regionie w najbliższym czasie. To poznaliśmy kulisy, 40 osób chętnych, a ile ostatecznie zostało?
9: Było 40, ponad 40 pań, a zostało 15. Zostałyśmy wybrane przez tutaj komisję powołaną przez prezydenta miasta. Komisja wybrała właśnie, myślę, że to też, bo tam było, trzeba było spełnić kilka kryteriów, prawda? Albo podpisy, które się panie zbierały, albo trzeba było zostać zaproponowanym przez organizacje społeczne, różne organizacje społeczne i tutaj myślę, że, znaczy ja nie wiem dokładnie, jak wyglądało wybieranie, bo mnie przy tym nie było, ale tak przypuszczam, że przede wszystkim te panie, które miały duże poparcie różnych organizacji, które są też, zbierają inne osoby i po prostu tutaj chodziło o to, żeby nie, że ja mam ochotę 15 podpisów i już jestem, nie, inaczej, po prostu jestem reprezentantem wielu osób.
3: Czyli za tym coś stoi, są już jakieś predyspozycje. To znamy mniej więcej to grono, oczywiście nie będziemy zmieniać i nazwiska wymieniać, bo nie o to chodzi. Myślę, że ta lista dostępna jest, bo powszechnie można sprawdzić, kto będzie dokładnie reprezentował mieszkanki, mieszkańców Jeleniej Góry w Jeleniogórskiej Radzie Kobiet. Domyślam się też, że zawiązując to grono, już jakieś pomysły, jakieś refleksje co do działania się pojawiały. Jak one wyglądały?
9: Znaczy przede wszystkim tak, rozmawiałyśmy na temat tego, w jaki sposób, bo my tak, my chcemy przede wszystkim poznać potrzeby pań. Nie, że my narzucimy komuś, że będziemy robić to, to, to i to i proszę się zgłaszać, jak ktoś ma ochotę. Nie, wręcz przeciwnie. My najpierw zadajemy pytanie, czego potrzebują mieszkanki miasta Jeleniej Góry. Dlatego też jest ankieta, która będzie dostępna przede wszystkim w mediach, będzie udostępniona na naszym fanpage'u, na Facebooku, który już jest, Rada Kobiet. Można też pisać do nas na maila radakobiet@jeleniagora.pl i też będziemy odpowiadać, a ankieta będzie umieszczona właśnie między innymi na stronie miasta, między innymi właśnie na fanpage'u. Może jeżeli media będą chciały udostępnić, to również poprosimy. Tam będziemy badać te potrzeby. Ustaliłyśmy, że będziemy zapraszać osoby, które są ekspertami, ponieważ my nie mamy takich kompetencji, żeby znać się na wszystkim, więc będziemy zapraszać prawników, policję, będziemy zapraszać na przykład pracowników z MOPS-u, prawda, czy z innych psychologów, z innych instytucji, którzy są fachowcami, ale oczywiście te spotkania będą spotkaniami, które mają wynikać właśnie z potrzeb pań. Chcemy też zrobić 27 czerwca piknik rodzinny na Górze Szybowcowej. To jest inicjatywa akurat Doroty Malinowskiej i o tym też będziemy mówić. To ma być taki piknik na rozpoczęcie wakacji, ale też po dniu mamy, no i oczywiście po dniu dziecka, tak żeby to wszystko razem połączyć. To na razie jest taki pomysł, a wszystko cały czas jeszcze się toczy.
3: Domyślam się, że biorąc pod uwagę fakt, że jest to dopiero początek, to lista tych zadań czy też planów z biegiem czasu będzie dłuższa. Natomiast zakładam też, że zgłaszając chęć i akces do Jeleniogórskiej Rady Kobiet, to w waszych głowach pobrzmiewały już jakieś myśli dotyczące tego, czego w mieście brakuje, co chciałybyśmy zmienić, co jest najpilniejsze. Z pani perspektywy, czy takie myśli, takie wizje już były?
9: W ogóle pierwsze spotkanie było bardzo burzliwe, bo miałyśmy mnóstwo pomysłów i tak naprawdę trzeba było nas troszeczkę stopować, znaczy nawzajem siebie stopowałyśmy, bo nie wszystko jest realne, nie wszystko da się załatwić, nie na wszystko też na pewno będą środki, bo wiadomo, tak jak mówię, my nie mamy środków, my nie mamy budżetu. My działamy po prostu tak naprawdę, bo chcemy, prawda? Bo chcemy. No wiadomo, że miasto Jelenia Góra nas wspiera i pan prezydent obiecał nam wsparcie. Myślimy o na przykład, że coś zrobimy, kiedy będzie Jeleniogórski wrzesień, no ale to dopiero przed nami, chociaż to już trzeba planować. Więc na pewno to, czego brakuje. Na pewno brakuje różnego rodzaju spotkań dotyczących przemocy, agresji, jeżeli chodzi o przemoc domową. Wiadomo, że Jelenia Góra no, ostatnio po tych wydarzeniach w szkole, znaczy koło szkoły, bo to nie było w szkole, nieopodal szkoły, to wiadomo, że też jest ta przemoc rówieśnicza. Wiadomo, że brakuje psychiatrii dziecięcej. Ale też patrząc na ulicę, wiadomo też, że w ogóle społeczeństwo polskie, wiadomo, że jesteśmy coraz grubsi, więc tutaj kwestie zdrowotne, choroby cywilizacyjne, to wszystko cały czas, potrzeby zwierząt, to wszystko cały czas wybrzmiewa na tych spotkaniach.
3: Czyli to nie jest tak, że tylko spotkania, wydarzenia, obszar kultury, rozrywki, zakres jest szerszy.
9: Tak, tak. Ostatnio właśnie między innymi na tym naszym fanpage'u było pytanie o właśnie przemoc domową i myślę, że tym najpierw się zajmiemy, ale też bardzo często padają kwestie związane chociażby z mobbingiem w pracy. I to też, bo też chcemy zrobić audyt, jeżeli oczywiście pan prezydent nam pozwoli, może nie same my, ale pracownicy na przykład jakiś, nie wiem, czy Państwowej Inspekcji Pracy, czy innych po prostu służb, czy jakichś innych instytucji, po prostu zrobią taki audyt w miejscach pracy, ponieważ no, problem mobbingu jest bardzo duży i tego nie widać, a to naprawdę bardzo mocno osłabia też jakość pracy nas jako pracowników na przykład, prawda? Także to też jest taki problem dotyczący, zwłaszcza, że teraz się zmieniła w ogóle definicja mobbingu. To jest uporczywe nękanie, prawda? Kiedyś ta definicja była inna. Ja tak mówię, ponieważ jestem też po zarządzaniu BHP, więc no, to też jest ważny problem po prostu.
3: To z waszej perspektywy na tu i teraz, ale tak jak wspomniałem, domyślam się, że ta lista działań będzie też dłuższa, tym bardziej, że no, macie być panie takim głosem i formą reprezentacji całego Jeleniogórskiego społeczeństwa, przede wszystkim reprezentacją pań. I o tę komunikację też chciałem zapytać. No bo tak, wasze spotkania z dość dużą częstotliwością, jak widać, bo odbywają się stosunkowo często ostatnio, na początku, a jesteście otwarte na te głosy z miasta, jak one mogą docierać do was, jak chcecie komunikować się z mieszkańcami.
9: Znaczy, jeżeli chodzi o właśnie komunikację, przede wszystkim przez media, no bo w ogóle teraz najczęściej ludzie komunikują się przez media społecznościowe, więc przede wszystkim przez media społecznościowe. Jeżeli chodzi o biuro prezydenta, to tutaj jestem w stałym kontakcie, także tutaj wspieramy siebie nawzajem. Ja nie wszystko wiem, jeżeli chodzi o pracę urzędu i jak oczywiście tutaj działać poprzez właśnie pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra. Z drugiej strony, jeżeli jest jakaś potrzeba, to od razu też informuję Biuro Prezydenta i bez zgody, jak my to mówimy, miasta, my niczego absolutnie nie zrobimy. Jesteśmy głosem Pana Prezydenta i to Pan Prezydent nas powołał i bez zgody Prezydenta nie zrobimy niczego. Oczywiście będziemy informować o wszystkich potrzebach, które zostaną wyrażone przez właśnie mieszkanki i mieszkańców miasta.
2: Jeszcze w tej godzinie w Jeleniej Górze.
3: Sportowy akcent przed nami w magazynie Radia Złote Przeboje. Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych niedawno świętował urodziny i zaprasza wszystkich tych, którzy chcieliby miło, aktywnie i sportowo spędzić wolne chwile, kibicując naszym jeleniogórskim drużynom. To zaproszenie już za moment, bo teraz wracamy jeszcze do rozmowy z Agnieszką Burdą-Dobek, przewodniczącą Jeleniogórskiej Rady Kobiet.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
3: Trudne zadanie, bo z jednej strony organ powołany przez prezydenta miasta Jeleniej Góry, z drugiej organ reprezentujący mieszkańców, więc gdzieś ten złoty środek trzeba będzie znaleźć. A domyślam się też, że lista życzeń i zażaleń, potrzeb z perspektywy jeleniogórzan, jeleniogórzanek będzie długa.
9: Myślę, że tak. Chcemy też zrobić dzień otwarty, ale na razie o tym dyskutujemy, jak ma ten dzień otwarty Rady Kobiet wyglądać, bo też właśnie mamy różne obawy, prawda? Bo nie chodzi o to, żebyśmy stały się miejscem, w którym ludzie będą tylko na przykład się żalić, albo nie chcemy też, żeby nas tylko wychwalali, ale też po prostu jesteśmy właśnie, tak jak pan powiedział, złoty środek. Realnie, żeby po prostu, żebyśmy były radą, która będzie realnie odpowiadała na potrzeby mieszkańców.
3: Realizacja takich inicjatyw jak Rady Kobiet zawsze generuje, albo dość często generuje pytanie o sprawczość, bo tutaj pojawiają się wątpliwości. Zresztą sama pani o tym wspomniała, że no nie ma budżetu, nie ma możliwości obracania konkretnymi cyframi, liczbami, przekuwania tego w takie realne, fizyczne działania. Jest to organ doradczy, organ konsultacyjny, więc ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, no ale w takim razie, skoro tak to działa, no to tylko na rozmowie się skończy.
9: Nie, absolutnie. Dlatego właśnie mamy już pomysł na inne działania, ale tak jak mówię, na razie są to pomysły. Znaczy piknik coraz bliżej jest, bo tutaj koniec czerwca to już za chwilę można powiedzieć, więc my już zaczynamy działać i naprawdę chcemy, żeby nas było widać i żeby to nie było tylko właśnie mówienie, tylko rozmowy i tylko, nie wiem, skończyło się na gadaniu, jak to się mówi kolokwialnie.
3: To dopiero początek, co już padło w naszej rozmowie kilkakrotnie, ale jest tak, że to daje pewien wgląd w tryb pracy. Pewnie ta perspektywa będzie z czasem szersza. Wspomniała pani o, w cudzysłowie, tak na szybko, ciężko mi znaleźć inne słowo, podporządkowaniu prezydentowi miasta. Jak ta współpraca się układa na razie dotychczas? Czy były już jakieś formy konsultacji, oprócz tego, że zostało głośno wypowiedziane zapewnienie o tym, że to wsparcie ze strony władz Jeleniej Góry jest?
9: Znaczy spotkanie było, tak, spotkanie, bo zostałyśmy powołane i ukonstytuowałyśmy się 2 kwietnia. 3 kwietnia było spotkanie właśnie z panem prezydentem i z panią wiceprezydent, z panią prezydent. No i w najbliższym czasie, 11 maja, kolejne spotkanie nasze, na którym na pewno będzie pani prezydent, z którą dzisiaj rozmawiałam, także tutaj naprawdę ze strony miasta mamy bardzo duże wsparcie.
3: Są takie tematy i obszary, które w zasadzie przenikają się, mówię tu o kontekście terytorialnym i nie związane są sensu stricte z samą Jelenią Górą, tylko z życiem regionu. Powracając do początku i tego, o czym powiedziałem, że tych rad na mapie Dolnego Śląska jest coraz więcej, czy planujecie pani jakąś formę współpracy, konsultacji, czy komunikacji z innymi radami, czy na ten moment nie ma takiej potrzeby?
9: No, znaczy my się już skontaktujemy, od początku się kontaktujemy z naszą tutaj, jeżeli chodzi o powiat karkonoski, współpracujemy i to bardzo mocno współpracujemy. Mamy również kontakt z Wrocławską Radą Kobiet i z Ogólnopolską Radą Kobiet. Również panią, która reprezentuje tak naprawdę sieć Rad Kobiet. Ostatnio w Warszawie było spotkanie, była taka konferencja, w której niestety nie mogłam uczestniczyć, ale ona również jest takim spotkaniem Rad Kobiet i współpracy właśnie pomiędzy nimi.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
3: A o działalności Jeleniogórskiej Rady Kobiet przypomnę, dziś w programie Radia Złote Przeboje opowiadała jej przewodnicząca Agnieszka Burda-Dobek. Teraz z kolei akcent sportowy. Do wspólnego kibicowania zaprasza Mariusz Marczak z Karkonoskiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
10: Tak, to To był nasz czwarty jubileusz. Bardzo się cieszymy z tego, że trwamy dalej, rozwijamy się, jest nas coraz więcej. Za nami duża intensywność wydarzeń. Mamy za sobą 358 wydarzeń sportowych, 120 wyjazdów za nami, po prawie 33 tysiące kilometrów przebytych na kibicowskim szlaku. Bardzo się cieszymy z każdego wyjazdu, z każdego spotkania. W zasadzie i tak naprawdę nie było jeszcze sytuacji, żeby ktoś był niezadowolony. Zawsze samo to, że się spotkamy, bo ten mecz, samo spotkanie na wydarzeniu sportowym, to jest tak naprawdę przykrywką do tego, żeby wyjść z domu, żeby wspólnie poprzeżywać emocje. Oczywiście pasja do sportu jest podstawą, żeby nas to łączyło, ale wszystko przebiega w bardzo dobrym tonie. No to chcę wspomnieć, że rozwijamy się, nie tylko oglądamy mecze, tylko chcemy też turystyki zaczerpnąć naszej górskiej i nie tylko. W ostatnim czasie cyklicznie, już drugi rok z rzędu, byliśmy przy schronisku Orlim w Jakuszycach. Pozyskujemy pieniądze, dotacje, to z Urzędu Marszałkowskiego dostaliśmy dotacje. Mamy już w takich zasób materialny blisko 50 tysięcy złotych w sprzęcie turystycznym, także bardzo nam to ułatwia. Był to szalony pomysł. Na początku wydawało się, że osoby niepełnosprawne pod namioty, jak to i dlaczego, za karę.
3: Odważnie.
10: Odważnie, tak, dokładnie. Tak to nawet pan marszałek Dolnego Śląska nam napisał w liście gratulacyjnym, że to są bardzo odważne decyzje, ryzykowne, ale zadziałały. Wszyscy są bardzo zadowoleni, widzimy, że to chwyta i będziemy chcieli to kontynuować. Oprócz tego, jeżeli jeździmy na przykład do Wrocławia czy

0: Tego wtedy będzie już dokładnie widać, ale jest nas więcej, podwoiła się, można powiedzieć, liczba. Część osób też zdarza się, że ktoś rezygnuje, ale to już wynika najczęściej ze sytuacji zdrowotnych. Z naszej strony dokładamy wszelkich starań, żeby ludzie byli zadowoleni, żebyśmy naprawdę tworzymy rodzinę. Jesteśmy jedną z 20 rodzin w Polsce, w takich KKN-ów. No to jest taka, można powiedzieć, powód do dumy, bo miast jest dużo więcej w Polsce, a takich ośrodków, tak jak mówię, jest 20. Przynależymy pod Federację Kibiców Niepełnosprawnych, która też nam organizuje wyjazdy za granicę. Byliśmy w 2024 roku na Mistrzostwach Europy w Berlinie, Polska, Austria. No niestety przegraliśmy ten mecz, ale wyjazd się liczył, żebyśmy mogli pozwiedzać w tym roku, w 2025 roku w Szwajcarii na Mistrzostwach Europy Kobiet. Polska, Niemcy. Również niestety, ale z bliska Pajor, cała reszta, bardzo fajna oprawa, bardzo żeśmy się cieszyli. No tutaj utrzymujemy bliski kontakt z Miedzią Legnica, ze Śląskiem Wrocław, z ośrodkami KKN-ów. Ponad podziałami, bez żadnego zarzewia. Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi, szanujemy się, pomagamy sobie wspólnie. Nie tylko w sferach typu kibicowania, ale w takich codziennych. Jeżeli możemy pomóc, w tej chwili jesteśmy w trakcie takiego budżetu obywatelskiego, pozyskaliśmy pieniążki z Urzędu Marszałkowskiego, jest w trakcie realizacji ten projekt i będziemy chcieli objąć 4 osoby z naszego stowarzyszenia pomocą, czyli zakup na przykład wózka inwalidzkiego lub roweru. Kolega jeden traci wzrok i chciałby, poprosił, czy mnie można było mu załatwić, no zdobyć rower tandem, żeby mógł z córką jeździć przyszłościowo, bo coraz słabiej widzi. No i to wszystko realizujemy, bardzo się cieszymy. No i ostatnio nawet udało nam się zrealizować projekt szkoleniowy. Klikam, więc jestem. Takie ABC informatyki dla ludzi i wdrożyliśmy to też. Program był założony już taki prawie, że całkowicie, ale jednak dołożyliśmy swoją taką inwencję, żeby ludzie starsi z niepełnosprawnościami, którzy wzięli udział w tym programie, w tym szkoleniu, przyszli ze swoimi problemami. Nie tylko usłyszeli, jak to było w szkole, cały materiał i zapamiętałem lub nie zapamiętałem. Przyszedłem ze swoim problemem i go rozwiązałem. Czy to było założenie WhatsAppa, czy jak się poruszać w mediach społecznościowych, jak używać klawiatury.
1: Czyli takie pogotowie techniczne.
0: Dosłownie. I chcemy w tym roku drugą edycję włączyć. Cieszymy się, ludzie bardzo zadowoleni, że jest czas właśnie indywidualny taki dla osoby każdej, która potrzebuje pomocy. Oprócz tego akcje pomocowe. No, ten wolontariat nasz, jeżeli chodzi o ośrodek OREF, to jest w Wileniej Górze, dzieci niepełnosprawne, tam to jest taka wytchnieniowa pomoc jakby. No i my organizujemy tam Dzień Dziecka oraz Mikołajki i Jasełka. Także 3 razy w roku odwiedzamy, staramy się pełną pulę i zaangażowanie i pulę pieniążków zdobyć, tak żeby dzieci były zadowolone, żeby całe zablecze odciążyć rodziców, odciążyć ośrodek. My dzięki temu czujemy się, że też możemy pomóc, bardzo nam się to podoba. Nie tylko jesteśmy biorcami, ale też dawcami. To nas bardzo cieszy. No generalnie wszystko idzie bardzo, bardzo, bardzo do przodu. Cieszymy się. Nowe pomysły. Czasu tylko jest jeden mały szkopuł, mało czasu, więcej chcielibyśmy mieć czasu, że to jest tak duża intensywność, około 90 wydarzeń sportowych rocznie, plus do tego takie typowe jak wycieczki, czy organizowanie uroczystości, jubileuszów, no to dochodzi jeszcze do tego, czyli około 100 wydarzeń rocznie.
1: Ale to chyba dobrze znana nam wszystkim bolączka. Dwie rzeczy, których brakuje najczęściej, to czas i środki, pieniądze. To są te elementy, które najczęściej nam się przydają. Ale to was nie zniechęca, wracając do tej gorliwości w kibicowaniu i tego, o czym pan wspomniał, jeśli chodzi o mapę naszego kraju, że nie każde miasto ma. I tak sobie myślę, jak słucham, że Jelenia Góra nie jest oczywistym miejscem, jeśli chodzi o sport. No bo gdybyśmy się chociaż mogli pokusić ekstraklasowym klubem w piłce nożnej, albo jakimiś ogromnymi, spektakularnymi sukcesami w koszu, w siatce, innych dyscyplinach na najwyższych krajowych szczeblach, no to ta motywacja byłaby pewnie większa. Do tego niestety mam wrażenie daleko, albo przynajmniej jeszcze musimy się uzbroić w cierpliwość, ale to nie sprawia, że jest to dla was argument. Mimo wszystko Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych nie dość, że powstał, to jeszcze funkcjonuje, to się rozrasta, czyli kibicujecie tak, by wspierać, ale jednocześnie nie zniechęcacie się tym, że nie są to pierwsze. pierwsze ligi?
0: Powiem tak, ja osobiście, nie tylko ja, już zaraziłem tym wszystkich, że wydarzenia sportowe, mecz, dane widowisko,

0: tylko wynik, nie stawiamy wyniku na pierwszym miejscu. Bo gdybyśmy mieli tak kibicować i stawiać tylko pod względem wyniku, no to byśmy nikomu nie kibicowali, bo każdy zespół ma swoje wzloty i upadki. Dla nas cieszy się samo to, że się spotkamy, że są te dyscypliny sportowe, że nie są na najwyższym poziomie. No wiadomo, że chciałoby się oglądać najwyższy poziom, ale nie zniechęca nas to, ponieważ też druga strona medalu w mniejszych miejscowościach, w mniejszych klubach, że jest większa dostępność do zawodników, trenerów, prezesów, którzy bardziej łatwiej kontakt łapią z nami, że tak powiem. Można z nimi porozmawiać, spotkać się, wymienić zdania, zapytać cokolwiek, wiadomości sportowe, co się dzieje na co dzień w klubie. Znowu w takich zespołach ekstraklasowych nieczęsto tak właśnie już jest taki bliski dostęp. My jesteśmy zadowoleni z tego. Jeżeli w tamtym sezonie niestety Śląsk Wrocław spadł z ekstraklasy. Jeździliśmy do Wrocławia często na ekstraklasę. Do Miedzi Legnica też, do Legnicy na mecze też ekstraklasowe. Mieliśmy okazję wyprowadzać zawodników w Legnicy przy meczu z Legią Warszawa, z Wisłą Kraków, z Motorem Lublin. Bardzo się cieszyliśmy. Pana Szymona Marciniaka poznaliśmy osobiście. Bardzo, bardzo przyjemny człowiek, dobrze nastawiony do do takiego okazania empatii drugiemu człowiekowi, gdzie na boisku jako sędzia wygląda bardzo poważnie i groźnie, a jednak tak nie jest. No generalnie tak jak mówię, że wierzymy w nasze kluby, że będzie lepiej, jak wszyscy, każdy kibic wiary nie traci, ale tak jak mówię, nie stawiamy to na pierwszym miejscu, nie zniechęca nas to naprawdę. I czy mecz jest na naszą korzyść, czy nie na naszą korzyść, jeżeli na boisku widzimy walkę, jeżeli zaangażowanie widzimy, no to nie ma nic lepszego dla oka.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: Jeżeli chodzi o finanse, co pan wcześniej wspomniał, no staramy się, powiem szczerze, że nie będziemy narzekać. Brakuje nam oczywiście środka lokomocji, samochodu, żebyśmy mieli bus, bo jeździmy swoimi prywatnymi autami, które nierzadko są starymi samochodami, ale dajemy radę. Mimo te 33 tysiące kilometrów udało się nam przejechać bez poważniejszych wypadków.
2: Myślę, że niektóre pełnosprawne grupy kibicowskie nie pokonywały takich dystansów.
0: Bo nie będę tutaj wywyższał, poniżał, ale możemy się pochwalić, że w tamtym roku pojechaliśmy do Warszawy, aż do Warszawy, na piłkę ręczną, na nasz tutaj miejscowy klub MKS Witamineo z AZS-em Warszawa. Był to daleki wyjazd. I z tego, co kojarzę, to nie pamiętam, żeby z Jeleniej Góry któryś zespół, który kibice pojechali aż tak daleko w ostatnich latach, ale to może dalsza historia, wcześniejsza historia inaczej. Ja nie chcę tutaj zaczepiać kibiców, że za mało jeżdżą. No niepełnosprawni mają to do siebie, że my po prostu nie narzekamy, że tak powiem, bo komuś może się wydawać, że osoba niepełnosprawna będzie zwracała uwagę, że jest problemem wyjść z domu. Nie, my staramy się odbijać tą piłkę, staramy się pobudzać bardziej, optymistycznie rozmawiać, nie narzekać o to, co kogo boli, jakie tabletki bierze, to są na to chwile w domu prywatne.
2: Tematy tabu na meczach.
0: Tematy tabu, tak. Nie ma u nas polityki jeszcze, jeżeli wracamy do tematów.
2: To też bezpieczne rozwiązanie.
0: Dokładnie, nie ma, bardzo się cieszymy, że tylko sport, przyjaźń, rozwijanie tej rodziny, to jest nasz główny priorytet i to nam wychodzi na dobre i widzimy, że jest możliwości się otwierają przed nami, jak widzimy, że państwo w Polsce, nie wiem jak na świecie, w Europie zaczyna więcej przykładać. W Polsce muszę się pochwalić, że jeżeli w porównaniu do grup kibicowskich niepełnosprawnych w Europie, to jeżeli chodzi o taką organizację wewnętrzną, to jesteśmy liderami w Europie. Nie wiem, czy nawet na świecie. Są stadiony lepiej dostosowane niż w Polsce, oczywiście na zachodzie, ale o infrastruktura, ale jeżeli chodzi o zapał ludzi, to jak potrafią się skrzyknąć. Zwykli obywatele niepełnosprawni bez pomocy innych ośrodków. Na przykład w Niemczech to musi ktoś przywieźć, zawieźć, odwieźć, nie ma spotkań. razem. Mało jest ośrodków kibicowskich, tak jak u nas. My po meczach chcemy się spotkać, czy przed meczem zjeść sobie pizzę, czy po meczu zjeść pizzę, czy wypić piwo, porozmawiać, jak mecz przebiegł. Często to tak robimy i się cieszymy właśnie, że ta relacja jest większa niż z tego, co obserwujemy. Chociaż Federacja Kibiców Niepełnosprawnych Ogólnopolska pracuje nad tym. Właśnie mieliśmy spotkania w Szwajcarii, w Berlinie z kibicami niepełnosprawnymi z tych krajów. Nie ma tam takich mocnych ośrodków jak u nas, ale chcą się uczyć od nas, dosłownie. Tak trochę dumnie mówię, bo mamy dopiero 4-latka, ale tak jak swoją postawą pokazujemy, że należymy do czołówki KKN-ów w Polsce, choć nie mamy mamy niszowe ligi, ale mimo to naszą postawą pokazujemy, że w małych miejscowościach też to jest potrzebne. Ja osobiście widzę, że znam ludzi, gdzieś pojedyncze osoby, które są w małych miastach i mam nadzieję, że w przyszłości zawiąże się relacja niekoniecznie na typu stowarzyszenia, ale żeby wspierać też pojedyncze osoby, czy kilka osób, które same sobie nie założą takiego ośrodka, ale żeby wypracować taki plan, żeby można było tych ludzi objąć i też bardziej zachęcać, a z czasem pewnie ta liczba by się zwiększała, bo wspominając w Wieleniej Górze, jak przed założeniem Karkonoskiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych, gdy rozmawiałem z wieloma ludźmi tutaj z władz, to pytali się, czy będą osoby w ogóle chodzić niepełnosprawne na mecz. Ja powiedziałem, że we Wrocławiu kiedyś też nie było Klubu Kibiców Niepełnosprawnych. 16 lat temu został założony jako pierwszy klub w Polsce i ta sytuacja się zmieniła, zaczęło ludzi więcej chodzić. I tutaj u nas było to samo. W tej chwili aktywnych jest 20-25 osób, które, można powiedzieć, są bardzo aktywne. Ogólnie jest nasza liczba około 40, staramy się działać, żeby łamać te bariery i by iść do przodu.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
2: A do tego zachęcał Mariusz Marczak z Karkonoskiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych. Tym sportowym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To był magazyn Co jest grane, a jego kolejna odsłona już jutro po 21:00. Igor Kociubiński, do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM.
3: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj, najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.